Noc ucieka znacznie wolniej. Serca kruszą się melodie, tak jak ja z biegiem lat.

0: SK2 Trzebnica. Trzebnica.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.

0: SK2, Trzebnica.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Dziś w Trzebnicy możecie oczekiwać chłodniejszego dnia, bo termometry pokażą około 8 kresek. Może pojawić się delikatny, przelotny deszcz, więc warto mieć parasolkę pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu spodziewajcie się pełnego zachmurzenia, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Jutro niebo zasnują ciemne chmury, a maksymalnie termometry wskażą 14 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
1: 6 to są newsy w SK2. Michał Rawa. Ataki na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad cieśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
2: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłat z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
1: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
3: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskiego niedopuszczona.
1: Przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski i przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: SK2 Sport.
1: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brugge 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikeszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Świetny występ polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2. Dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Piątek, pio!
7: To brzmi w twoich ustach. Jakbyś się usmucił z tego powodu troszkę.
6: Co robią Polacy w piątek?
7: Nie mam pojęcia.
6: Pio!
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
6: Pozdrawiamy Krzysztofa Piątka.
7: Tak.
6: Pozdrawiamy też wszystkich Nowaków i Kowalskich.
7: Gdyby to był 13 w piątek, to był Peszko, Krzek.
6: Peszko.
7: A tak jest normalnie.

0: Tak wygrać życie. Tak wygrać życie i dotrwać do piątku. Brawa dla was z samego rana.
1: Słuchajcie, wszyscy jesteśmy wygranymi. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Przetrwaliśmy cały tydzień, całe
0: ale
1: pięć
0: poczekaj,
1: dni.
0: Poczekaj.
2: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: I to sobie dzisiaj powtarzamy.
1: Bo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, moi drodzy. Ale się ładnie to ułożyło, prawda? 8 maja Narodowy Dzień Zwycięstwa. To piątek. Wszyscy wygrywamy dzisiaj tak naprawdę. I odblokowujemy w takim razie te telefony 726-826-826. Proszę sobie zapisać numer telefonu albo się odezwać do nas na Messengerze. A dzisiaj, moi drodzy, no to co? No to jeżeli wszyscy jesteśmy zwycięzcami, to dzwońcie i chwalcie się. Czy był taki moment, po którym mogłeś powiedzieć o sobie, jestem zwycięzcą?
3: SK2.
1: Myślę. Na pewno coś wymyślę. W moim życiu na pewno było wiele zwycięstw. Dajcie mi.
0: 726 826 826 lub Messenger.
1: Dwie godziny.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: 16 po 6. Kto już wstał, ten czuje się wygrany, bo wita się z weekendem jak z gąską.
1: A jak? Oczywiście,
0: a jak
1: tak.
0: Oczywiście to jest.
1: Dzisiaj jesteście zwycięzcami. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. W dzień zwycięstwa odbieramy pierwszy telefon. Pierwszy wygrany dzisiejszego poranka.
0: Tak, to Dawid, już jesteś wygrany, bo przebiłeś się przez wszystkich tych, którzy do nas dzwonili.
1: Ty wiesz, ile było przed tobą?
2: Cześć, witam.
0: A wiesz, ile było po tobie jeszcze?
1: No, a jak w trakcie, jak byliśmy, to wiesz, ile jeszcze dzwoniło?
0: Znaczy, najpierw tak, muszę powiedzieć, że wielu z was dzwoniło, zanim Dawid damy coś powiedzieć. Wielu z was dzwoniło i mówiło, że jest zwycięzcą już tylko dlatego, że udało się dodzwonić do radia. No, no bo też tak przebić się przez ten tłum i w ogóle dostać się.
1: Posłuchajcie, to są...
0: Nie lada wyczy.
1: Radio SK2 to są dobre fale, więc fala słuchaczy dzwoni dzień w dzień, prawda?
0: Na antenie może być tylko jeden, ten kimś jest Dawid, bo on ma takie zwycięstwo. Wielu z was ma podobne, nie powiem. Ale to trzeba powiedzieć głośno na antenie. Prawda, Dawidzie?
2: Pewnie, że tak. To największe moje zwycięstwo.
0: No to chwal się.
2: Moim największym zwycięstwem to jest to, że mi się córka urodziła.
0: Dobra. O.
2: Zdrowa, cała.
0: A kiedy jakby jest moment zwycięstwa? Powiedz mi, czy dopiero jak się rodzi, czy przy poczęciu, czy...
2: No ja bym powiedział, że tych momentów zwycięstwa to jest parę.
0: Parę, okej.
2: Tak.
0: A pierwszy jest kiedy? Pierwszy jest przy poczęciu, czy jeszcze wcześniej?
2: Aż pierwszy jest przy tej wiadomości, że gol został strzelony.
0: Bo to był, bo najpierw wiesz, najpierw jest niby bramka, ale potem jest VAR. Jak już jest VAR, te dwie kreski na teście, to już jest gol uznany i jedziemy.
1: To w dziwną stronę idzie ta rozmowa.
0: Jedziemy do gryweczka, później szczęśliwy poród, zdrowa, piękna córeczka.
1: Jak ma córa na imię?
2: Tak jest, Marcelina.
0: Ile ma lat?
2: O, 2,5 już będzie.
0: Ładnie.
2: Już niedługo będzie mogła sama do studia dzwonić, bo już gada coraz więcej.
0: A biega dużo?
2: Biega dużo, ja przy niej też biegam.
0: Także
2: się uzupełniamy.
1: 2,5 to już powoli przesypia całe noce. Nie musi was wołać tak.
2: Tak, tylko się czasem obudzi. Napić i to wszystko.
0: Kolejny powód do bycia zwycięzcą.
1: Tak jest,
0: no
1: to już jest sukces,
0: ale
1: prawda?
0: Za niedługo wiesz, że będziesz musiał być przegranym, jak zaczniesz z nią grać w jakieś planszóweczki.
1: No to tak
2: no
1: działa.
2: Już to przegrywam pomału.
0: Pomału, no właśnie. Na razie jesteś zwycięzcą, a za niedługo będzie trzeba być cały czas przegrywem, bo córeczka musi wygrać.
2: Jest jeszcze szansa na następne dziecko, także może jeszcze taki drugi moment zwycięstwa.
0: Trzymamy kciuki, nadejdzie. Dawidku, trzymamy, bo to trzeba zwiększyć populację tego pięknego miodem i mlekiem płynącego kraju.
2: Tak,
0: zróbmy. Więc my, Dawidku, do ciebie wysyłamy gadżety od Radia SK2. Jesteś zwycięzcą. Powtarzamy ci to oficjalnie. Podbijamy pod tym pieczątkę Radia SK2.
1: 7268268826. Czekamy na kolejne telefony. Dlaczego jesteście zwycięzcami? Co się takiego wydarzyło w waszym życiu, że możecie sobie powiedzieć: jestem zwycięzcą?
3: SK2.
0: Pamiętajcie o głosóweczkach na Messengerze, tam też przyjmujemy, bo nie powiedziałeś chyba.
1: Nie powiedziałem.
0: Nie, to ja,
1: bo ja jestem
0: uzupełniłem cię, jestem
1: przegrywem.
0: Zwycięzcą. 19 po 6.

0: Bardzo dobrze, że na piąteczce wszyscy jedziecie. 26 minut po 6. Wielkimi literami. Żółty pasek w gazecie. Proszę bardzo, na żółtym pasku zawsze takie ważne rzeczy są. Jest tak wielkimi, jeszcze raz powtórzę, uwaga, emerycie. Sprawdź, kiedy mogą zabrać ci działkę.
1: O, ale zaraz, żeby coś komuś zabrać, to najpierw ten ktoś musi to mieć, prawda? A przecież w sprawie działek emeryci są bardziej chyba na nie.
2: Zalegi z bardziej marihuana w żadnym wypadku.
3: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
3: A dlaczego?

0: Reklama.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków.

0: wyremontowanych ulic.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.
4: W Trzebnicy poranek zacznie się chłodno, z temperaturą około 8 kresek. Niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr umiarkowany, ale na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni, jednak chmury nie odpuszczą. Wieczorem nadal utrzyma się pełne zachmurzenie i 13 kresek na termometrach. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć, kolejne z nich już za moment.
5: 6.30, News Eweska 2, Michał Rawa. Polska będzie pierwszym krajem w Europie dziś podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Polska z tego programu ma otrzymać przeszło 43 miliardy euro. Pierwsza część funduszy, 15% zaliczka, ma trafić do naszej armii w najbliższych tygodniach. Rodzinna tragedia pod Warszawą. W domu w Raszynie znaleziono ciało kobiety, a na cmentarzu w Prażmowie jej 67-letniego partnera. Funkcjonariusze na posesji zastali też dwoje dzieci, które natychmiast objęto opieką psychologiczną. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Obowiązuje tam całkowity zakaz używania ognia w związku z poważnym zagrożeniem pożarowym.
6: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
5: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Sytuacja w lasach poprawiła się po ostatnich opadach deszczu. Służby leśne apelują jednak o czujność.

0: Trójkę wybierz, panie.
1: To tak, ja wiecie, taki przekaz podprogowy, gdybyście chcieli zagłosować dzisiaj akurat na Bledkę. Gorącej polskiej 20.
0: Trójkę wybierz, panie.
1: Bo Bledka jest numerem 3 no, obecnie, a jak będzie dzisiaj, no to się okaże po 18.
0: Wybierz mnie, mnie wybierz, wybierz
1: 20
0: mnie.
1: Hitów, możecie głosować na każdy. Nie,
0: każdy tak woła do was, tak. Wybierz mnie, mnie,
1: ja jestem
0: wybierz mnie, mnie.
1: Jak już będziecie na sk2.pl, to też zapraszamy, bo kompletujemy do końca ekipę.
2: Tak, dzisiaj dwie osoby rzutem na taśmę zakwalifikują się do tego, żeby pojechać na naszą piękną mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: To znaczy jedna osoba, która weźmie drugą osobę ze sobą.
2: Tak,
1: Ostatnie dwa miejsca zostały tak naprawdę.
2: Tak, tak, więc żono namów męża, żeby się zgłosił, mężu namów żonę, żeby się zgłosiła.
1: Posłuchajcie, no jest to o co walczyć, bo mamy tak, hotel, będzie wyżywienie, bo będzie ognicho, będą kiełbachy.
2: Koncert będzie.
1: Będzie mistrz gotowania, będzie koncert Kuba i Kuba, prawda? No i będzie jeszcze kasa na dojazd.
2: Ja wam coś powiem jeszcze w tajemnicy. Rok temu udało nam się namówić właściciela hotelu, żeby przewiózł nas motorówką po jeziorze. No ona ma dopalanie. Ma, to jest bardzo mocno.
1: Przewiózł was?
2: Przewiózł nas. Ja byłem z noselem, ja czułem wiatr we włosach, nosel nie.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Bo bez czapki jechał. No tak, tak, to tak.
2: Tak było.
1: A propos nosela, bo widziałem teraz na Instagramie naszym, że ma nosel już spakowany, proszę bardzo, walizka gotowa i nawet ma ten, w bagażniku ma już tą Kingę Barygę.
2: A, czyli spakował ją.
1: Nie jest.
2: Dobrze,
1: tak,
2: czyli już wszystko będzie przyklepane, zaklepane, będzie Kinga, będzie Kamil.
1: Czekamy
2: będzie
1: na
2: Kuba i Kuba, będziecie wy.
1: Czekamy na ostatnią osobę dzisiaj, która dołączy do naszej ekipy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie. SK2.

0: Bo jesteś ty. Jarzon Bęk. Bo jesteś ty.
1: Nie no, fajnie Krzysiu tam potrafił też przeaktorzyć. Niesamowity. Niesamowity Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2 u nas 100% polskiej muzy. 10 minut zostało do 7. Dzisiaj hasło jesteś zwycięzcą, bo dzień zwycięzców. I mamy nagrania na naszej nie sekretarce, tylko z konto z Messengera. Marek.
2: Siemka, może nie ja jestem zwycięzcą, ale zwycięzcą są na pewno strażacy, którzy dzielnie walczą na Roztoczu, w Józefowie z pożarami lasu i to największe zwycięstwo należy się dla nich, a nie dla nas. Także pozdrawiam serdecznie.
1: Nam pozostaje też tylko wszystkim strażakom powiedzieć dziękujemy, tak, że mamy w ogóle, tak, że mamy takich zwycięzców jak strażaków w naszym pięknym kraju, którzy sobie z tym wszystkim radzą. Jest jeszcze Artur, który też się nagrał.
3: Moim największym zwycięstwem w życiu było przyjście na świat mojego kochanego syna. Myślę, że nic wspanialszego nie spotkało mnie w życiu jak ten dzień, w którym mogłem na ręce wziąć swojego pierworodnego syna.
4: No proszę bardzo, na początku jest zwycięstwo, jak syn przychodzi na świat, a później tak za około 3 lata zwycięstwem będzie, jak on wyjdzie na świat, zamiast siedzieć przed telewizorem i konsolą. SK2.
1: Mi się wydaje, że trzeba w dzisiejszych czasach poczekać jeszcze troszkę, tak do 30 roku życia, aż się z domu wyprowadzi.

0: Lor w Radiu SK. Dwa wszystko jedno, wszystko źle. 3,5 minuty zostało do 7.
1: A o 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2. Wyobraźcie sobie, w tych newsach będzie na przykład o wielkiej drace w szatni Realu Madryt. Piłkarze podobno się za sobą pobili.
0: To nie mogli, XXI wiek, nie mogli normalnie się pokłócić w internecie, a nie od razu bójka.

0: 16% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz?
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
9: Dziś w Trzebnicy niebo będzie zasnute ciemnymi chmurami, a temperatura wyniesie około 8 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr z północy będzie lekki, więc nie odczujemy jego wpływu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni, ale chmury nie znikną. Wieczorem nadal utrzyma się pochmurne niebo, a termometry pokażą 13 kresek. Mimo braku opadów, słońce nie przebije się przez chmury. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: 7 News SK2, Michał Rawa. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. O 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Tak, dzień dobry.
10: Jak będzie wyglądało podpisanie umowy?
11: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów. Które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
10: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych.
12: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że niewykonywane są loty statków powierzchni, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
10: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Według strażaków pożar objął około 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nasz reporter. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Wycieczkowiec kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. W poniedziałek ma rozpocząć się ewakuacja pasażerów. Wirus przenoszony jest przez gryzonie i może być śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: SK2 Sport.
10: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouamenim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę zespół z Madrytu czeka El Clasico z Barceloną. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: Ety, jeju, jak wy dzisiaj dobrze wyglądacie.
16: Kto?
15: Jacy wyspani, no wszyscy, którzy nas słuchają. Wyspani, wypoczęci, czują weekend w powietrzu. A ty lepiej to zrobiłeś. Nie, jednak gorzej.
17: Wajda i Jarzątek w Radiu SK2.
18: Śpiewa pani, śpiewa pani.
15: Cała Polska rozśpiewana, 3 po 7.

0: To jak padłeś, to powstań, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami, moi drodzy.
1: Tak, tak, i to sobie powtarzamy. Telefony oczywiście przyjmujemy cały czas, na Messengerki też przyjmujemy. Jeśli ktoś by chciał napisać, dlaczego jest zwycięzcą, mamy kolejny telefon.
2: Jestem zwycięzcą dlatego, bo piąty dzień z rzędu wstają o 3 rano, dziękuję.
1: 3 w nocy, gwoli ścisłości.
0: Piąty dzień z rzędu, przetek się zaśmieje. Mój drogi, prawdziwego czempiona we stawaniu to i tak nie pobijesz.
3: Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą.
4: SK2.
1: No, przed izbę wychodzisz o 3 nad ranem.
0: Widzisz?
1: I stajesz.
0: To jest właśnie to, o co chodzi. Wstajesz i wychodzisz przed izbę, a nie tu z łóżka.
5: Czas

0: prawa, no, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, jak idziecie
1: marsz,
0: do roboty.
1: Marsz, marsz,
0: dobre tak tempo, dobre i nie spóźnijcie się. 17 minut po 7. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Rybacy nie wierzyli własnym oczom. Złowili zwierzę, które zdarza się raz na 50 milionów egzemplarzy takich złowionych.
1: Jest takie wybrzeże Cape Cod w stanie Massachusetts w USA i tam natrafiono na niezwykły okaz homara.
0: Zwierzę miało wyraźnie podzielone dwukolorowe ciało. Po jednej stronie było ciemnobrązowe, po drugiej było pomarańczowe. No i to się zdarza raz na 50 milionów przypadków.
1: Proszę bardzo.
0: Takie, no, taki egzemplarz.
1: I teraz ja sobie wyobrażam, że pierwsze chwile, które ten facet miał w myślach, prawda, jak po złowieniu, no, to jest, no ja chyba śnię. Ja chyba śnię po prostu. Tak
0: wystarczyło poprosić tego homara, żeby go uszczypnął.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Jędrze Piątek, nie? Jak jest na naj. No już drugi raz siorbiesz tym nosem. Ja chciałem się tylko zapytać, żebyś no się potwierdził.
1: Za dużo sierbania tym nosem, prawda?
0: No to potwierdzę,
1: jeszcze
0: tak.
1: Jeszcze sobie ludzie coś pomyślą.
0: Że czuć Piątek.
1: No,
0: czuć piątek.
1: No, Maciek wszedł tutaj do studia, powiedział, coś wam zdechło.
0: A sobotę jak czuć?
1: O!
0: 20, prawie 5 minut po 7. Słuchajcie, Amsterdam, może dlatego tak Jarząbek pociąga nosem, zakazuje reklam mięsa i paliw kopalnych. To już od 1 maja wszedł taki zakaz, nie wolno reklamować mięsiwa, nie wolno benzyny reklamować, linii lotniczych nie wolno reklamować, zniknęły reklamy burgerów. Wszystko to ma na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej stolicy Holandii. No i w ogóle dążą do neutralności względem emisji dwutlenku węgla.
1: Ja nie myślałem sobie, że jak nie będą reklamowali mięsa, to ludzie nie będą jedli mięsa, tak?
0: Tak myślą, tak.
1: Moi drodzy Amsterdamianie, mięso nie potrzebuje reklam. Mięso potrzebuje jedynie trochę soli, troszkę przypraw, miłości, a nie, że się będzie o nim mieliło cały czas w telewizji. SK2. Może się zakocha.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale.

0: Ale kupujemy.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: I po reklamie.
10: Poranek w Trzebnicy zapowiada się chłodny, z temperaturą około 8 kresek. Na niebie dominować będą ciemne chmury, więc słońce raczej nie zagości. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, dlatego warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Ciśnienie pozostanie stabilne, co może być dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu temperatura wzrośnie do 13 stopni, ale chmury nie ustąpią. Wieczorem nadal utrzyma się 13 kresek i pochmurne niebo. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
11: 7.30, News SK2, Michał Rawa. Kto za Sławomira Cenckiewicza? Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję o 10.00. Polacy w większości dobrze oceniają obecną konstytucję. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Polster na zlecenie Superekspresu, 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków, 18% nie ma zdania. Sondaż powstał po tym, jak pracę nad nową konstytucją zapowiedział prezydent. Maturalny maraton trwa. Dziś pisemne z biologii, po południu z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Filozofię przeszło 2 tysiące.

0: A mówiła mi pani w szkole, nie filozofuj tak. Nie, widzisz, a tutaj no, można zdawać filozofię.
1: No bo to tym 2000 na biologii pani mówiła, nie filozuj, nie filozuj.
0: Nie filozuj.
1: Więc oni nie piszą biologii, tylko piszą filozofię. Powodzenia maturzyści dzisiaj.
0: 28.
1: A to ja też chciałem powiedzieć.
0: Do 8.
1: Tylko ja chciałem powiedzieć odwrotnie. 31 po 7. Ha, i co? Kto lepszy?

0: Kiedy się usłyszysz? Może z obcych ust. Tak śpiewa Natalia Schroeder.
1: Kiedy się
0: usłyszysz?
1: Kiedy się usłyszysz na antenie Radia SK2? Być może teraz 22 minuty do 8 to jest ten czas. 726-826-826. Już podajemy numer telefonu, bo to...
2: PKP, moi drodzy, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Otwieramy linię, można dzwonić.
1: Już dzwonią. Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Viola. Chciałabym pozdrowić mojego syna Stasia, który ma dzisiaj imieniny. Mhm. Daniela z Warszawy i moich przyjaciół z Krakowa. Ule, Roberta, Julek, Wysoń, Natasza, a także Piotrka i Mateusza. Dominika i Neskę. A pozdrawiam, ja Viola z Łodzi.
1: Pozdrawiamy, Violu, trzymaj się. Ale Viola sobie to chyba na karteczce napisała. Tak. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym
1: Cześć.
4: Pozdrowić swojego misia. Anetkę, kocham bardzo ją. Chciałbym pozdrowić też cały ZGN z Warszawy dla Sinickiej. Rolinę, Agnieszkę, no i Dianę, no i Beatę z Sinickiej. Wszystkiego najlepszego.
5: Same kobiety.
1: Same kobiety. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Mam na imię Wiktoria i pozdrawiam moją mamę i moją całą rodzinę.
1: Pięknie, pozdrawiamy calutką rodzinkę. Do jakiej miejscowości lecą pozdrowienia?
6: Rzeszów.
1: Pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiamy, kim jest dla ciebie?
7: Ja jestem Vanessa, chciałabym pozdrowić moją mamę Kasy, moją siostrę Violetę i moją przyjaciółkę Zuzię.
1: Pięknie, też
2: poleciało,
1: ładny zestawik poleciał.
2: Dziękuję.
1: Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Cześć, jestem Paulina i pozdrawiam mojego kolegę Bączka.
1: Bączka pozdrawiasz. Dobrze,
2: o, dobra,
1: dobry.
2: Może być,
1: Bączek z rana jak śmietana. Następny telefon, halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Jestem Aleksander, pozdrawiam mojego tatę, który dzisiaj ma urodziny.
1: Sto lat, niechaj żyje nam!
2: Niech żyje nam, sto lat, niech żyje nam!
1: Hej! Dziękujemy, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
10: Cześć, Karolina z tej strony. Pozdrawiam mojego ukochanego męża Tomaszka. Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Pod Opolem. Pięknie. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy i też za nasze, bo nas, nie wiem czy słyszałeś, też nas na końcu
2: też?
1: Tam pozdrawiam.
2: Tak. W końcu.
1: Więc jak już usłyszeliśmy nas, to można nadać sygnał.
2: No i odjazd, moi drodzy. Kolejny pociąg na PKP wjedzie za tydzień. Ja tutaj sobie pozdrawiam.
11: SK2.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ale że aż tak to nie.
1: Nie.
2: Wielebny Michał Wiśniewski. Wielebny, bo to brzmi trochę jak kazanie w niedzielę w kościele. No.
1: Ale żeby bardzo się od razu zabijać. Nie.
2: Posłuchajcie.
1: Pożyjemy jeszcze troszeczkę.
2: Zobaczymy. Natomiast teraz Katowice, które postawiły na ekologiczne koszenie trawy za pomocą nie kosiarek. Nie.
1: B owiec. Ale one są okej, te owce, są B.
2: Są fajne.
1: No bo jedzą trawę, wszystko kwitnie, drzewka kwitną, trawka rośnie, 20 tysięcy metrów kwadratowych w różnych lokalizacjach oddadzą owcom.
2: Kameruńskim.
1: Z Kamerunu specjalnie te owce zatrudnili i one będą sobie jadły i nie będzie trzeba kosiarek, wystarczą owce i będzie spoko.
2: Posłuchaj, nie będzie trzeba kosiarek, nie będzie trzeba prądu, nie będzie trzeba zatrudniać ludzi do koszenia, prawda? Czyli, widzicie, trochę sianka więcej zostanie w miejskiej kasie. SK2. A owieczki i tak na wypasie będą.
1: Inną hipotezę.
2: Jako?
1: To sianko trafi do brzuszka owiec, a później owce zostawią niespodziankę.

0: drugą bratą.
1: Aha, ty się obkręcasz, tak? Ja myślałem, że się zgiąłeś.
2: Na tym krześle obrotowym. Mamy obrotowe, no to z pół obrotu to zrobię. Franek Kimono, 4 minuty do 8.
1: Po 8 gramy w Państwa Miasta, 7268-26826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
2: O, proszę bardzo.
1: Chciałem się was zapytać, gdzie najdalej zajechaliście?
2: Gdzie najdalej zajechaliście? To pytanie, na które odpowiadacie i wchodzicie do gry w Państwa Miasta. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Czy był ktoś w Australii?
2: Samochodem?
1: No, na przykład.
2: No, to musiałbym mieć jakiś, wiesz, taki jak z filmu
1: ponton.
2: Science Fiction, z ponton. Mój syn, jak był mały, to na motor mówił ponton. Coś w tym jest. Gdzie najdalej zajechaliście? Dajcie znać. 726-826-826 albo na Messengerze. Jak tam odpowiecie na to pytanie, to zostawcie jeszcze swój numer telefonu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Trzebnicy niebo zasnują gęste chmury, a termometry pokażą około 9 kresek, więc warto założyć coś cieplejszego. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpłynąć na Wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 13 stopni. W sobotę nadal chmury będą dominować, a maksymalna temperatura sięgnie 14 kresek. Niedziela zapowiada się słonecznie z temperaturą do 18 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
17: 8 News SK2, Michał Rawa. Spadł długo wyczekiwany deszcz. Służby odetchnęły z ulgą, ale nie oznacza to końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej intensywne działania związane z dogaszeniem lasu. Po nocnej przerwie wrócą do akcji statki powietrzne. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
18: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
19: Kopady jednak już ta temperatura zniszcza. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
18: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
17: Pożar objął nawet 300 hektarów lasu. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym Pawełka, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany w okolicach Hrubieszowa.
20: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
17: Mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. 46-latek trafi za kratki. Przypomnijmy, został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Doszło do niego 5 lat temu pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne. Wzrosło za to ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne i rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.
21: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras.
0: Dolina Noteci.
4: SK2 Sport.
17: Lech Poznań w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejarz podejmie dziś Arkę Gdynia, jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. O 11:00 początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju WTA w Rzymie. Rywalką Polki będzie Katie McNally. Amerykanka w rankingu zajmuje 63. miejsce.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: 8:04. Dzisiaj o północy ruszyła sprzedaż na mecz towarzyski Polska-Nigeria. Tak. W czerwcu ma być jakoś,
21: tak,
15: nie?
21: Tak, tak, tak. Ja w ogóle chcę kupić bilety, wyobraźcie sobie, na ten mecz. Wchodzę na stronę i patrzę, jest komunikat. Bilety nie są dostępne w twoim kraju.
15: A, bo mój drogi, musisz poprosić jakiegoś nigeryjskiego księcia o pomoc. Niech ci wyśle maila.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Teraz to ja będę mu maila wysyłał.
15: Taka zemsta. Od polskiego księcia.
21: Od polskiego księcia.
15: Polski księciunio pisze do nigeryjskiego kibica.
21: Kup mnie bilety.
15: Księciunio drogi. Kierowniku. Prezesie.

0: Jest i on.
1: Roka woda, Roxy z Faustem.
0: Jest i on. Jest i on. Pse.
1: Co jest?
0: Pse.
1: Pse?
0: Pse. Polski samochód elektryczny. A. Czy nowa innowacja. Znamy już harmonogram produkcji tego naszego polskiego
2: samochodu. Już gdzieś to słyszałem. Izera miała być.
0: A to Izera to miała być za poprzednich rządów. Teraz są nowe rządy i będzie nowy samochód
2: nie
0: elektryczny.
2: Izera.
0: Nie Izera. Będzie coś zupełnie innego. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej już w roku 2029. Tak twierdzi minister aktywów państwowych. I ja mu wierzę. Jak oni zaczęli budować 30 lat temu elektrownię atomową, to kiedy się zbudują?
2: Dobra,
0: ja im wierzę.
2: Ale proszę, jeszcze nie ma fabryki tej samochodów elektrycznych. To oni w 3 lata chcą wybudować fabrykę, jeszcze samochód z linii ma zejść?
0: A jak? Mamy rozmach, prawda? I najlepsze jest to, że Polska będzie większościowym udziałowcem w tym przedsięwzięciu, czyli będziemy, wiesz, będziemy jeszcze na tym podobno bardzo mocno zarabiać.
2: I jeszcze eksportować na Europę, mi powiedz.
0: No, oczywiście, oczywiście, że tak. Na razie budujemy prototyp tego samochodu.
2: Tak. No dobrze, no to zróbmy tak, że tylko u nas nagranie z odpalania prototypu przez polskich inżynierów.
0: Prosimy.
2: O, coś nie wyszło.
0: O, widzisz?
2: Jest.
3: O. Odpaliła maszyna.
2: No. Od razu słychać elektryczny. SK2.
0: To słychać było, że to pan inżynier powiedział, prawda? Stwierdził.

0: zazdroszczę jej. Lubię te trąby w tym utworze. Bardzo. Szczególnie to takie pęu.
1: Ja też ciebie bardzo lubię.
0: One są takie pęu. Teraz ktoś musi zrobić pęu, żeby zgarnąć fajną nagrodę.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A w zasadzie to nawet kilka pęu. Pęu.
1: Chyba, że wylosuje inną literę. Na przykład B, to będzie bęu. Trzeba będzie zrobić.
0: Tak, ale bardziej mi chodziło o punkty. Pęu. 8 na przykład. 8. Jakby było to 8, to już jest dobrze. Ale różnie bywało. Ania, Olga dzisiaj. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Gracie dziewczyny o prezent marzeń wartości 500 zł. Tłumaczę zasady, przypominam. Kręcimy kołem w prawo, w lewo, to od was zależy. I tak losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Poproszę w prawo.
1: Proszę bardzo. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest w ogóle ten, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to w prawo, czy w lewo.
0: W prawo? Nie, no to ma.
1: Bo raz jest w prawo, raz jest w lewo.
0: Jeszcze ja. Litera S. S się wylosowało, czyli tak robi wąż. On robi taki dźwięk, wydaje S właśnie. S.
1: Ja zawsze mówię, że tak wydaje dźwięk powietrza z materaca.
0: Z materaca też. S. Litera S jak słowa. Piękne słowa, które zaraz będziesz wypowiadać. 20 sekund, Aniu, uwaga.
1: Państwo.
5: Szczecin.
1: Miasto.
5: Szczecin.
1: Znana postać.
5: Sasin.
1: Nie, jaki Sasin?
5: Jacek.
1: Dobra, roślina.
5: Sosnka.
1: Kolor.
5: Srebrny.
1: Zawód.
0: No kto ci kuchnię robił?
1: No właśnie.
0: Stolarz. No stolarz ci kuchnię robił. No przecież wziął dużo pieniążków, to się pamięta na całe życie.
1: A, okej, dobra.
0: Syn stolarza.
1: Syn stolarza.
0: Też no.
1: Dlaczego by nie? Dobra.
0: Dobra, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Tak, trzeba być dokładnie 5. Uważnym. No to
0: Sasinów jest
1: dużo.
0: Bardzo dużo.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Bardzo dużo jest Sasinów.
1: Mówimy...
0: Sasin to jest bardzo popularne nazwisko w tym kraju. Ale jak już powiemy Jacek, no to.
1: Wszyscy
0: no to
1: wiemy.
0: Wiemy,
1: nie?
0: Że 70 milionów poszło.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Główny pocztowiec naszego kraju.
0: 5 punktów dla Ani, Olgo, 5 punktów do bicia. W prawo, w lewo kręcimy?
6: No od serca w lewo.
0: W lewo od serca.
1: W lewo od serca.
0: Ale zazwyczaj tak jest, że jak tobie każą kręcić to w prawo, a mi jak każą kręcić to w lewo. Widzisz, jesteśmy jak ying i yang. Ogień i woda, wajda i jarząbek. Joker się wylosował, Olgo. Możesz wybrać sobie literę.
6: To poproszę o jak Olga.
0: O jak Olga. O jak 20 Olga. Sekund. Uwaga, państwo.
6: Oman.
0: Miasto.
6: Odchod.
0: Tytuł filmu.
6: Outsider.
0: Jeszcze raz?
6: Outsider.
0: Roślina.
6: Olander.
0: Potrawa.
6: Ogórkowa.
0: Zawód.
6: Okular. Optyk.
0: No już po czasie ten optyk. No dobrze, będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać Outsider. Chyba jest taki film Outsider, albo serial nawet chyba taki był. Outsider. No, sprawdzasz.
1: Dobra,
0: dobra. I teraz roślina była
1: Ander.
0: Oleander. I co to jest?
1: Nie wiem, to pewnie roślina.
0: Ale jaka?
1: Roślina lata. Ale oleander pospolity, czy chcesz w donicy?
0: Czyli jest.
1: No jest.
0: Jest, dobra. No dobrze.
1: No to mamy. Roślina, no, oleander. No, taka różowytka.
0: No to jak tak mamy, potrawa była ogórkowa, to mamy 5-5, czyli... Dogryweczka. Dogryweczka jak na piątek przystało. Fajnie, emocje będą. Aniu, jesteś jeszcze?
5: Jestem.
0: Dobrze, Olga, jesteś? Wszystko słychać?
6: Nie.
0: Dobrze, przypominamy zasady naszej zabawy w dogrywce. Wylosuję literkę najpierw. Po wylosowaniu litery powiem wam, jaka jest litera. Potem jarząbek powie, jaka jest kategoria. I odpowiadacie na tę literę, która się wylosowała w tej kategorii, którą powie jarząbek. A kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem i później ma 3 sekundy na odpowiedź. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowiedź źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
5: Wszystko jasne.
0: Dobrze, litera jest C, trzecia litera alfabetu, czyli litera C.
1: No.
0: I teraz kategorię podaje jarząbek. Dziewczyny, po usłyszeniu kategorii, jak chcecie udzielić pierwsze odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
1: To się będzie bardzo proste.
0: Litera C, kategoria.
1: Uwaga. Kwaśne.
5: Ania,
0: pierwsza. Słuchamy.
5: Cukierki.
0: Jak?
5: Cukierki.
1: No są kwaśne.
0: No dobra,
1: dobra.
0: Są
1: kwaśne cukierki.
0: Są.
1: Chodziło mi o cytrynę bardziej. Ale
0: cukierki też są kwaśne.
1: Bo, są cytrynowe,
0: są
1: cukierki.
0: Są te słodkie i są te kwaśne. Zgadza się. Ania, prezent marzeń o wartości 500 zł jest twój. Do Olgi trafiają nagrody pocieszenia.
5: Super, bardzo się cieszę.
3: Olga, gratulacje. Też
0: się... I gratulacje, czyli Olga też się cieszy z nagród pocieszenia. W poniedziałek wracamy z naszą kultową zabawą po ósmej. Bądźcie wtedy razem z nami.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Anita Lipnicka i historia jednej miłości w Radiu SK 2.
1: To teraz historia prosto z Podlasia.
0: Podlasia.
1: Warto czasami grzebać w ziemi. Okazuje się, że naukowcy zidentyfikowali ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około, uwaga, 4,5 tysiąca lat odkrytych na Podlasiu właśnie. To są najstarsze takie dowody w tym regionie.
0: Najstarsze dowody istnienia alkoholu w Polsce. 4,5 tysiąca lat temu.
1: Dużo, nie?
0: Duch Puszczy już tam straszył, zanim klątwa Faraona w ogóle powstała.

0: tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 zł.

0: Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
6: Dziś w Trzebnicy pogoda nie będzie nas zaskakiwać. Przed południem spodziewamy się ciemnych chmur, a temperatura utrzyma się na poziomie 9 kresek. Wiatr z północy będzie lekki, więc nie odczujemy go zbyt mocno. Powietrze będzie dobrej jakości, co na pewno ucieszy alergików. Po południu temperatura wzrośnie do 13 stopni, ale słońce raczej nie wyjrzy zza chmur. Deszcz nie jest przewidywany, dlatego parasol można zostawić w domu. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
7: 8.30, News SK2, Michał Rawa. Kolejny atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak, że na Bliskim Wschodzie wciąż obowiązuje rozejm. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci odzyskali też 2 auta o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Od tygodnia trwają matury, a od najbliższego poniedziałku do egzaminów podejdą ósmoklasiści. Końcowe testy zdawać będzie prawie 400 tysięcy uczniów. Rozpoczną się od języka polskiego. We wtorek matematyka, w środę język obcy. Większość uczniów będzie zdawać egzaminy z angielskiego.

0: Przeskoczę każdy mur.
1: Jasne.
0: No, ja przeskoczę. Ja przeskoczę. Ja przeskoczę.
1: Chciałbym to zobaczyć.
0: No, ty byś miał problem. Kącik odkurzający przed nami, to wcale nie jest śmieszne, to jest po prostu cofanie się w czasie. Cofamy się w czasie, bo dzisiaj do 2013 roku, to jest 13 lat, jakby nie patrzeć, przeglądamy sobie informacje z tego czasu właśnie. Z tego dnia, 13 lat temu. 8 maja 2013 roku. Dziennik Polski pisał tak. Fałszywe autografy Wisławy Szymborskiej. Ostatnio w Polsce zrobiło się głośno o książkach z autografami Wisławy Szymborskiej, a wszystko przez to, że fundacja jej imienia postanowiła je skupować. Tak właśnie Dziennik Polski pisał.
1: No właśnie, a gdzie jest popyt, to wiadomo jest i podaż, prawda? No, więc na aukcjach internetowych pojawiły się fałszywki, dużo ludzi zabrało się za kopiowanie podpisów pani Wisławy Szymborskiej, no pewnie niektórzy nawet pozatrudniali sobie na przykład stażystów, prawda, dali im po długopisie i kazali podpisywać te książki, no takie to były czasy, no.
2: W tamtym czasie wszyscy podpisywali, i ja też podpisałem.

0: my też wam wszystkim dziękujemy. Wszystkim.
1: Napisałam, że mąż zabiera dzieci w góry, a ja będę miała chwilę dla siebie.
0: Mężowi Agaty też.
2: No, właśnie. Agata będzie miała chwilę dla siebie, bo jedzie z nami na majówkę.
0: A z kim jedzie? Bo to można wziąć
2: z siostrą albo z koleżanką.
0: Dzisiaj ostatnia okazja. SK2.pl. Mazurska majówka z radiem SK2.

0: skoczyć stąd.
1: Ewa Farna. 5 minut do 9. Dzisiaj pozdrawialiśmy już kierowców zawodowych, bo dzisiaj dzień kierowcy zawodowego.
2: Tak jest.
1: Ale jeszcze...
2: kierowcy zawodowi...
1: mogą się... pozdrowić kogoś innego.
2: Tak, bo to dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Osła.
1: A kierowcy zawodowi lubią pozdrawiać się tak, tak. Na drodze
2: ty
1: właśnie.
2: Ty ośle, prawda? Tak. Ty baranie!
1: A nie, nie, nie. Dzień barana kiedy indziej.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
14: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda. I po reklamie.
21: Dziś w Trzebnicy przedpołudnie zapowiada się dość pochmurno. Słońce raczej nie wyjrzy zza chmur, a termometry pokażą około 8 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o zmarznięte uszy. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, co oznacza, że nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 13 stopni, ale wciąż będzie pochmurno. Deszcz nie jest przewidywany, dlatego parasole mogą zostać w domu. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Trzebnica wiadomości.
22: 9 News SK2, Michał Rawa. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
23: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
22: Strażakom pomogły też opady deszczu. Teren pogorzeliska to około 350 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
24: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
25: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
24: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców z Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
25: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
24: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
0: Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie. Zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe. Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne. A Donald Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa. Rozwaliliśmy ich na miazgę. Mieli 159 łodzi marynarki. Nie mają żadnej. Wszystkie są na dnie morza. O czym Trump mówił w rozmowie ze stacją ABC. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia.
1: SK2 News, Trzebnica.
2: Sebastian Stelmach, nowoczesny aparat USG, EKG, spirometry, holtery oraz drobny sprzęt medyczny. To urządzenia, które usprawnią diagnostykę pacjentów w gminnej przychodni. Gminne Centrum Medyczne Trzebnica Zdrój zakupiło nowoczesny sprzęt o wartości 600 tysięcy złotych, finansując go ze środków unijnych. Teraz weekendowe mecze z okręgówki. Jutro o 15 Polonia Trzebnica zagra na wyjeździe z WKS-em Wierzbice. O tej samej porze Sokół Marcinkowice podejmie rezerwy Żmigrodzkiego Piasta. W niedzielę o 11 Błysk Kuźniczysko zagra u siebie ze Strzelinianką.
3: No wreszcie mamy piątek, dzień osła w kalendarzu i to pasuje, bo wszyscy jak jeden mąż po pracy lecimy po zakupy na weekend i wracamy obładowani, więc to się zgadza. W tej godzinie więc ode mnie lekkie polskie hity. Będzie Urszula, będzie Dawid Podsiadło, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9.

Potwierdzam, fajna żaga. Zespół Virgin za nami w Radiu SK2. Gramy wam po polsku, a jak wiadomo, w Polsce trwają matury. Jedni podchodzą do nich na luzie, inni, na przykład Oskar Pietuszewski, wręcz przeciwnie. Nasz zdolny piłkarz opuści najbliższy mecz swojego FC Porto. Przez maturę usnął z polskiego. Mimo, że już w tym momencie Oskar jest wyceniany na, uwaga, 32 miliony euro, to jednak bardzo sumiennie przylatuje do Polski na każdy egzamin maturalny. Trzymam kciuki na ustnej maturze za Oskara i wszystkich maturzystów też. Z tą różnicą, że jemu tak na wszelki wypadek nie życzę połamania nóg. SK2.

0: letnia propozycja od Bryskiej, czyli lato. Pocałuj mnie, a z tego muzycznego całusa możecie oddać swoje głosy na nowość od Gabrysi, czyli Gęsty dym z Kubańczykiem, który znajduje się na razie oczywiście w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: ciekawe, który przynajmniej raz w życiu trzeba po prostu zaśpiewać na koncercie juwenaliowym kryzysowa narzeczonej Lady Punk. Warto sprawdzić grafik tych panów, bo oni na juwenaliach akurat lubią się pojawiać ku uciesze nowego pokolenia fanów. Tu Radio SK2, zbliża się 10:00, za chwilę newsy.
1: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz?
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
6: I po reklamie.
7: W Trzebnicy szykuje się dzień z pełnym zachmurzeniem. Termometry pokażą 9 kresek, więc warto przygotować się na chłodniejszy poranek. Wiatr będzie wiał delikatnie, a jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale słońce raczej nie wyjrzy zza chmur. Jutro możliwy jest przelotny deszcz, a termometry wskażą maksymalnie 13 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
8: 10. Newsy w SK2. Michał Rawa. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
9: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
8: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, napastnik, partner ofiary to 67-letni pilot. Kobieta poznała go jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedna trafiła do szpitala. Akcja zakończyła się dopiero wieczorem.
10: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
8: Mówi Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży pożarnej. Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała piłkarskie mistrzostwa w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
6: SK2 News, Trzebnica.
11: Sebastian Stelmach. Ponad 350 tysięcy dzieci otrzyma 800+. Dolnośląski ZUS informuje, że do końca kwietnia rodzice złożyli 270 tysięcy wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na kolejny rok. Wsparcie otrzyma 352 tysiące młodych Dolnoślązaków. Teraz zapowiedź piłkarskiego weekendu w Dolnośląskiej czwartej lidze. W sobotę o 15:00 Barycz Sułów zagra na wyjeździe z Twardym Świętoszów, natomiast o 17:00 Piast Nowa Ruda podejmie ekipę Piasta Żmigród. Przypomnijmy, mistrzem ligi jest Barycz, a Piast cały czas walczy o drugie miejsce.
0: Tu Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszą polską muzyką. Będzie też kolejny hit na piątkę od Michała Hanczaka. Sporo przed nami, więc nie przedłużam mrozu muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2:02 mamy na zegarach.
12: Bez reklam, jeden po drugim.
6: Teraz gramy.

0: Taka to nieprawda o Danii Dąbrowskiej w Radiu SK2, choć nie wciskamy wam ściemy, naprawdę gramy wam najlepsze polskie hity i sprawnie też o nich opowiadamy. To z kolei misja dla Michała Hanczaka. Czas na 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszy historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz Piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.

0: Ucieczka na dach, tam zabrali na stapi Sand & Grace, tu Radio SK2, za to w Krakowie od tego weekendu. Nowa, stara atrakcja, codziennie o 10. Hejnaliści i strażnicy miejscy będą uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, to nawiązuje do dawnego zwyczaju. Oby tylko nikt kluczy nie zgubił. No chyba, że mają zapasowy zestaw, prezydent najwyżej zrzuci przez okno ratusza, tak jak kiedyś mama zrzucała picie, tak? No to też jest nasza ważna tradycja.
1: SK2
2: autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
6: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
7: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Aż się tłoczno zrobiło w studiu nareszcie, czyli tegoroczny hymn Orkiestry Męskiego Grania. Skład naprawdę wyjątkowy. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut. Tytuł pasuje do wielu sytuacji, na przykład do dnia dzisiejszego, czyli piątku, że wreszcie nadszedł. Za chwilę też można powiedzieć, nareszcie, newsy punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do -40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Trzebnicy zapowiada się pochmurnie, więc parasole mogą się przydać. Temperatura utrzyma się w granicach 11 kresek, dlatego warto założyć coś cieplejszego. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, co może sprawić, że będziecie potrzebować dodatkowej warstwy. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura nieznacznie wzrośnie do 12 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
10: 11. Newsy SK2. Michał Rawa stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Braun miał usłyszeć zarzuty m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, ale w trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
11: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności i dlatego pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
10: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
12: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej.
10: Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet. Zaskakująca nominacja. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zastąpił Sławomira Cęckiewicza. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. Koordynował działania dotyczące na przykład spraw międzynarodowych i migracji.
13: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
10: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cęckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat, ostrzega minister rolnictwa Stefan Krajewski. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw.
14: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
10: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożaru w Puszczy Solskiej, który strawił około 350 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
15: SK2. Polska 2 News. Trzebnica.
16: Sebastian Stelmach. Zmiany na porodówkach. Dzięki nowym standardom opieki okołoporodowej przyszłe mamy mogą otrzymać znieczulenie, a także 2 godziny nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry. To cieszy, mówi ciężarna pani Halina.
17: Jeśli dochodzi do tego cesarskiego cięcia, to dziecko zostaje wyciągnięte i nie wie, co się dzieje. Przepisy o tych 2 godzinkach pomagają.
16: Kolejną zmianą jest oddzielenie kobiet, które straciły ciążę, od tych, które nadal oczekują na szczęśliwe rozwiązanie. Dodatkowo po zmianach każdy szpital musi informować o dostępnych metodach łagodzenia bólu przy porodzie na stronie internetowej.
18: Prawie 3 minuty po 11:00, tu Radio SK2. Susza panuje w kraju, o czym Michał wspomniał w newsach. To na początek tej godziny przypomnienie o tym, jak ważne jest nawodnienie od Ryszarda Rynkowskiego. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
19: No to gramy.

0: Ma nam w sumie pyta, więc odpowiadam. Co jeszcze oprócz błękitnego nieba czeka Was na mazurskiej majówce z Radiem SK2? A na przykład luksusowy hotel nad Jeziorem Mikołajskim czy minikoncert Kuby i Kuby. Do składu wyjazdowego wczoraj dołączyła Agata, którą Rafał Adamczak akurat złapał, słuchajcie, u fryzjera.
1: Co sobie robisz? Kolor jakiś rzucasz, zmieniasz, podcinasz, grzywka, bez grzywki, jak to będzie wyglądać?
2: Podcinam i robię refleksy.
1: Robisz refleksy. Czekaj, ty łysemu mówisz, że na włosach robisz refleksy. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi.
2: To jest tak jakby efekt słońca?
0: Nie no, ja z tego miejsca chcę przeprosić za niewiedzę kolegi Rafała. On zna tylko jedną fryzurę, taką na Jasona Statham'a albo na Bruce'a Willisa. A fryzjer Agacie idealnie wypadł, bo w przyszłym tygodniu te włosy jeszcze natlenią się pięknym mazurskim powietrzem. Po godzinie 13:00 dzisiaj ostatnia szansa na zgarnięcie tego luksusowego majówkowego wypadu. Zgłoszenia na sk2.pl. SK2.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali w Radiu SK2. No ciężka decyzja, to też taka co na obiad, o właśnie. O truskawkach z makaronem i serem raczej w sumie można zapomnieć, bo to droga impreza, jak się okazuje. Na Broniszach można już kupić truskawki za około 40 zł za kilogram i to jest sporo drożej niż rok temu, tak o 75%. A pamiętacie te czasy, jak truskawki jadło się na tony? Szkoda, że wtedy nikt mi nie powiedział, żeby zamiast je jeść, to odłożyć je na jakąś lokatę, żeby sobie dojrzewały.
1: SK2. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
6: Jakieś 5 minut.
5: Żartujesz.
6: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
9: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Czy możemy obchodzić walentynki w maju? Maryla Rodowicz udowadnia, że jak najbardziej można. Wszyscy chcą kochać. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Tak swoją drogą to w sumie wiosna bardziej sprzyja tym miłosnym iskierkom w powietrzu niż taki ponury luty, a no i jeszcze weekend za pasem. To już w ogóle masa czasu na wyznawanie sobie miłości. Zbliża się 12:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: I po reklamie.
14: W Trzebnicy czeka nas pochmurne popołudnie z temperaturą około 11 kresek. Niebo zdominują chmury, a słońce raczej nie przebije się przez tę zasłonę. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Wieczorem temperatura spadnie do 10 stopni, ale nie przewidujemy opadów. Jutro może pojawić się przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
15: Jest 12:00, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13:30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
16: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
17: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
16: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
18: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
16: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
15: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze umowę pożyczkową w programie SAFE. Pierwsze środki, 15% zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie.
19: W dokumentacji, którą sąd przekazał policji, wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. Areszt śledczy w Łodzi.
15: Mówi Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. A przypomnijmy, chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. O godzinie 14 władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu. Spadek zagrożenia pożarowego zapewnił deszcz. Wieczorem i w nocy spadło tam go 20 litrów na metr kwadratowy. Służby nadal jednak apelują o ostrożność.
10: SK2 News, Trzebnica.
13: Sebastian Stelmach, rusza rozbudowa Milickiego Żłobka. Gmina Milicz rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę placówki o dodatkowe dwie sale dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym. Inwestycja warta 2 miliony złotych ma być gotowa w ciągu niespełna 3 miesięcy. Szkoła muzyczna zaprasza na dzień otwarty. Młodzi adepci gry na instrumentach powinni jutro wybrać się do Gminnej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Trzebnicy. Będzie to dobra okazja do tego, by poznać kadrę i ofertę szkoły. Dzień otwarty ruszy jutro o 11:00. I potrwa do 13:00.
0: Witamy w lepszej połowie piątku. Minęła 12:00. Tutaj Radio SK2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Idealne na wejście w weekend z przytupem. Metzner, Big Day, Doda. Ich usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Każdy płynie swoją rzeką marzeń. Beata za nami w Radiu SK 2, a my tą rzeką dopływamy do wkrętki Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Dzień dobry, czy ja dodzwoniłem się do pani Renaty z dofinansowania łazienkowego, to pani?
2: Tak, tak.
3: Michajster Wioleta, proszę pani, ja tutaj obliczam pani dofinansowanie i teraz tak, jako że to będzie ubezpieczone dofinansowanie, pani mi powiesz, co będzie z defektów u pani, bo to muszę wpisać.
2: Ojejku, teraz mnie nie ma w domu.
3: Bo kto będzie robił pani tę łazienkę?
2: Znaczy muszę znać takiego pana, bo w tamtym roku co ja składałam, ale się nie złapałam na to.
3: Tak.
2: I miał mi robić taki pan.
3: Aha.
2: Mówi,
3: czyli
2: jak
3: nikt
2: się
3: od nas.
2: To nikt, mi będzie robił. Nie?
3: Czyli nikt od nas. Proszę pani, dobrze. Jaki defekt by pani chciała? Zapytam jeszcze inaczej. Tam będzie dofinansowana muszla klozetowa, czy tylko, proszę pani,
2: tak,
3: coś innego?
2: Tak, muszla.
3: Może zróbmy tak.
2: Będzie, kabina.
3: Będzie najprościej.
2: Tak.
3: Ja bym posugerowała dwukrotne zapchanie muszli klozetowej na etapie wyjściowym i to bym miała, proszę pani, z ubezpieczenia jeszcze na to dofinansowanie do tego.
2: Jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam.
3: Zapchana muszla klozetowa, proszę pani, przy wyjściu odpływowym.
2: Aha, to bym musiała tak napisać, tak?
3: Nie, tak trzeba zrobić, proszę pani, żeby ta osoba, która u pani będzie montować, żeby pamiętała o tym, bo inaczej, proszę pani, przy kontroli cofną dofinansowanie.
2: Bo nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi, ta muszla klozetowa zapchana?
3: Trzeba, żeby ta muszla była proszę pani, zatkana, ponieważ dostanie pani wtedy zwrot z ubezpieczenia. I jak ja będę na kontroli, to dokonam drugiego zapchania muszli klozetowej i wtedy dostanie pani już w całości dofinansowanie na to.
2: To ja mam jakiś termin, czy jak to wygląda?
3: Jak pani już zacznie remont, to przydałoby się, żeby w pierwszym tygodniu już była muszla klozetowa zapchana i ja wtedy dam, proszę pani, wniosek o ubezpieczenia, żeby nową muszlę pani dać.
2: No, żeby umówić się z panią, jak będzie ta pierwsza muszla zatkana pierwszy raz.
3: Tak.
2: Żeby pani przyszła na kontrol i żeby to ubezpieczenie z dofinansowania.
3: No, chyba że poprosi pani o zapchanie Justyny.
4: Przepraszam. Zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: No mówię, no coś mi tu nie pasuje, muszę kozytowa zapchana.
4: Nie, już nie mogę.
1: Nosel kręca.

0: Filmowcy Gwiazdy Kleo w Radiu SK2, a taka oszukana gwiazda przez chwilę świeciła we Francji, słuchajcie. Pewien filozof wmówił wszystkim dookoła, że dostał prestiżową nagrodę, taką podobną do Nobla z filozofii. No ale okazało się, że taka nagroda w ogóle nie istnieje, a pan Gwiazdor chwalił się medalem, który w ogóle sam sobie kupił za 200 euro w sklepie. Prawdę odkryli dziennikarze, no i sprawa oszusta teraz trafiła do sądu. Czyli nadal to prawda, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale... ma też ręce długie, w sam raz do zawieszenia sobie sztucznego medalu na szyi.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: i to razem
13: przyjemnie spędzić czas,
12: ale pachnie,
11: spróbować czekolady,
13: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
16: Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Ta czasami. Lady Punk w Radio SK 2. Ja wspomniałam dzisiaj, że panowie z Lady Punk bardzo chętnie grają przed studencką bracią na różnych juwenaliach. I to się jak najbardziej zgadza, bo już 23 maja być może właśnie ten hit, czyli Tacy Sami, usłyszymy ze sceny Ursynaliów, czyli juwenaliów stołecznego SGGW. To naprawdę dobry moment na otwarcie swojego sezonu plenerowych koncertów. Zbliża się 13. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
14: Ach, jakieś 5 minut.
13: Żartujesz.
14: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
21: Skoda.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
24: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: I po reklamie.
0: W
1: Strzebnicy szykuje się popołudnie z temperaturą około 12 kresek. Niebo będzie raczej szare, więc słońca raczej nie zobaczymy, wiatr będzie słaby, ale na pewno go poczujecie. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 10 stopni, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Całość zapowiada się spokojnie, bez większych niespodzianek pogodowych. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami na kolejne informacje.
2: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
3: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę. Nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
2: Mówi szef MON. Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, zaznacza prezes Radomskiej Fabryki Broni Łucznik Seweryn Figurski.
4: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu.
2: Fabryka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Dodajmy, według zapewnień rządu prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeżowskim. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Gaszenie kontenera z ogniwami trwało 8 godzin. Kolejne 8 dogaszanie. Było duże zadymienie i alert, by nie otwierać okien. Dziś już zagrożenia nie ma. Mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
5: Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska. Nic się tam nie dzieje.
2: Jak dodaje, wciąż nie wiadomo, co spowodowało pożar. Ogniwa przed pożarem były wyłączone. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo. Ceny paliw na weekend spadają. Diesel aż o 14 groszy mniej niż dziś. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Benzyny 98 6 zł i 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze.
25: SK2 News, Trzebnica.
26: Sebastian Stelmach, rodzicu nie bój się odpocząć, powiat trzebnicki, wspólnie z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci ruszyło z projektem opieki wytchnieniowej dla mieszkańców powiatu.
27: Czyli rodzic powierza nam dziecko na parę dni, my opiekujemy się dzieckiem pielęgniarsko, opiekuńczo, kolorujemy też świat dzieciom.
26: Tłumaczy prezes Fundacji Beata Hernik-Janiszewska, szczegółów udziela trzebnicki PCPR. Obornickie Bobry kończą sezon, przed nami ostatni ligowy mecz piłkarzy ręcznych z Obornik Śląskich. Jutro na wyjeździe zmierzą się z Grunwaldem Poznań.
28: No i już 3 minuty po godzinie 13, a każda minuta na wagę złota w piątek, minuta, która przybliża nas do Fajlantu. Kogoś z was przybliży też do udziału w mazurskiej majówce SK2, która w Mikołajkach już od najbliższego wtorku. Zaraz będę w tej sprawie do kogoś dzwonił, no i kogoś zaprosimy do naszej ekipy. Zagram też najlepsze polskie hity w tej dziesiątce na otwarcie. Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: długo się wahałem, czy wam to powiedzieć, ale dobra, co tam. Jak tak słucham tych hitów od Zali, to chciałbym być Zalią. Diament, tak wam zagrałem. To jest właśnie Zalia w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim przed nami za chwilę kultowa kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Będzie Roxy z Faustem, będzie Ira, będzie Sanach z Vito Bambino, będzie też Manam. 18 po pierwszej.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Dzień dobry, Natalio.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ja już wiem, że rozmawiamy ze sobą, kiedy ty jesteś w sklepie na zakupach piątkowych, tak?
2: Tak, jestem na zakupach, właśnie uciekłam ze sklepu, żeby lepiej było mnie słuchać.
0: Świetnie, o, wzorowa słuchaczka, jak ty to potrafisz. Natalia, jakiś wielki pech się przydarzył przed tą tradycyjną majówką tobie, z tego co napisałaś do nas w swoim zgłoszeniu na sk2.pl. Co takiego się nawyprawiało, co ci pokrzyżowało plany?
2: No niestety moje auto odmówiło posłuszeństwa i nie nadaje się do użytku.
0: Czyli skończyło się na kanapie.
2: Tak, skończyło się na kanapie i na poszukiwaniach nowego autu trzeba było odwołać wszystkie wyjazdy i wszystkie grillowania majówkowe.
0: Udało się już jakieś nowe cztery koła namierzyć?
2: Jeszcze nie, wciąż poszukuję. Jestem wymagającą osobą, jeżeli chodzi o cztery kółka.
0: Nie mów tylko, że szukasz odpowiedniego koloru.
2: Nie szukam koloru jak okay. Kobieta, po prostu szukam odpowiednich parametrów.
0: Wszystko, wzorowo, pięknie. Słuchaj, ale w takim razie ja mam dla ciebie pewną propozycję, żeby nadrobić tę straconą właściwą majówkę, no i żebyś była z nami na tej mazurskiej majówce, którą organizujemy dla naszych najlepszych, kochanych słuchaczy. Co powiesz na to, że chcielibyśmy ciebie zabrać, słuchaj, z osobą towarzyszącą do hotelu Amax w Mikołajkach? Tam oczywiście naprawdę świetne degustacje, świetna kuchnia. Gwarantujemy jezioro, las, spa, ekskluzywny minikoncert duetu Kuba i Kuba, towarzystwo innych świetnych słuchaczy. Będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będą warsztaty grillowe i jeszcze inne niespodzianki. I ty w tym wszystkim możesz z osobą towarzyszącą uczestniczyć. Wchodzisz w to?
2: Jezu, jakbym miała możliwość, krzyczałabym w niebogłosy i z radości.
0: A krzyknij sobie, Natalia, krzyknij sobie. Bardzo się cieszę. Moja droga, jesteś z nami w Mikołajkach na mazurskiej majówce już od najbliższego wtorku.
2: Rewelacja, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
0: Właśnie teraz dołączyłaś do naszej ekipy, więc będziemy się oczywiście z wami łączyć. Wszystko będzie słychać na antenie Eski 2, ale też wszystko będzie można zobaczyć w social mediach naszych. To mówię bardziej do tych, którym się niestety nie udało do naszej ekipy dołączyć, ale na pewno będziemy wszystko relacjonować. No to Natalia, ja nie wiem, czy teraz musisz zakupy zwiększyć, czy zmniejszyć, czy plany ci się zmieniły po tym, co ci powiedziałem. W każdym razie...
2: Zakupy ograniczę, bo nie zabiorę tego za sobą, skoro właśnie. Tam będą takie pyszności.
0: No to wracaj szybciej do domu i pakuj walizkę po prostu. Tylko też...
2: Właśnie, nie dokładnie.
0: Nie rób nad bagażu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Mikołajkach.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: No to mamy ekipę na mazurską majówkę skompletowaną i tak jak mówiłem, relacje z tej mazurskiej majówki na antenie Eski 2 i w naszych social mediach. Wszystko będzie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Piątek o tej porze? Poganianie? Nie. To i tak nie przejdzie. Nie poganiaj mnie, to ma nam na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK2. 23 minuty pozostały do godziny 14. Basia, Angelika, Jakub, Agata i Natalia. To jest towarzystwo, oczywiście wraz z osobami towarzyszącymi, które razem z Kamilem Noselem, Kingą Barygą, duetem Kuba i Kuba i naszymi ludźmi będzie w Mikołajkach na mazurskiej majówce SK2 już od najbliższego wtorku. Ale tam się będzie działo. My to wszystko usłyszymy i zobaczymy i na naszej antenie, no tutaj usłyszymy, a zobaczymy również w naszych socialach, szczególnie na Instagramie, gdzie już teraz was odsyłam i zapraszam. To od wtorku te relacje gorące prosto z mazurskiej majówki, prosto z Mikołajek.
1: Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 kilometrów i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: I po reklamie.

0: Lor. Wszystko jedno, wszystko źle. Taka nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. A my powoli zbliżamy się już do piątkowej godziny 14. No i punktualnie o 14 będziemy mieć najświeższe newsy prosto z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: 20,99, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki w delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: W Trzebnicy po południu niebo zdominują ciemne chmury, ale temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, jednak nie spodziewajcie się silnych podmuchów, będzie raczej lekki. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro możliwy delikatny, przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 13 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Trzebnica za godzinę.
18: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie. W uroczystości udział bierze też premier Donald Tusk.
2: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach o 180 miliardów złotych.
9: Pieniądze z programu SAFE zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Rząd zapewnia, że blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzig. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Trwa duża operacja policyjna, nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Centrum Sinzig zostało odgrodzone, wejście do banku zabezpieczają siły specjalne, nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. To przez pożar ciężarówki z makulaturą. Autostrada jest zablokowana między Kutnem a Kowalem. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ze względu na gwałtowny pożar trudno określić, ile potrwa gaszenie. Drogowcy zalecają ominięcie odcinka przez zjazd węzłem Kowal jadąc od północy oraz węzłem Kutno wschód od południa.
17: SK Polska 2 News. Trzebnica.
20: Sebastian Stelmach. Ponad 1,5 miliona na wsparcie kół gospodyń, strażaków i stowarzyszeń. To środki, które władze Dolnego Śląska przekazały na wsparcie przedsięwzięć promujących odnowę wsi. Dotacje w kwotach do 12 tysięcy złotych otrzymały m.in. Klub Kometa Kryniczna, OSP w Potaszni czy Stowarzyszenie Prusiczanin. Szkoła muzyczna zaprasza na dzień otwarty. Młodzi adepci gry na instrumentach powinni jutro wybrać się do Gminnej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Trzebnicy. Będzie to dobra okazja do tego, by poznać kadrę szkoły oraz jej ofertę. Dzień otwarty ruszy o 11:00.
21: 3:40 w cyklu Skąd to się wzięło? Zazwyczaj opowiadam wam o rzeczach, które nas otaczają, są przedmiotami codziennego użytku i w życiu byśmy się nie zastanowili, skąd one po prostu są, bo są z nami od zawsze. No a jednak, dzisiaj dowiemy, skąd się wzięła butelka. Ale też zagram wam 10 hitów, jeden po drugim, oczywiście najlepszych polskich. Z tą butelką to ja wiem, jakie wy mieliście skojarzenie, to piąteczek, ale nie, nie idźcie tą drogą. Rafał Adamczak, dzień dobry.
22: Bez reklam.

0: też tak macie z piosenkami Andrzeja Zauchy, że dają wam odrobinę magii, przenoszą w zupełnie inny świat i jednocześnie fundują też trochę takiego wytchnienia. Andrzej Zaucha, C'est la vie. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, tak wam gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie Oskar Cyms, będzie Ewa Farna, będzie Męskie Granie z 2020 roku. No, pamiętacie, jaki numer wtedy był hymnem? Oczywiście, że świt. 21 po drugiej już na zegarkach, to teraz czas na to, żebyśmy dowiedzieli się w końcu, skąd wzięły się butelki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A butelka jest dużo starsza niż mogłoby się wydawać. Pierwsze butelki ludzie tworzyli tysiące lat temu, ale nie ze szkła. Używano wydrążonych tykw, skór zwierzęcych i glinianych naczyń do przenoszenia wody czy wina. Pierwsze szklane butelki pojawiły się dopiero około 1500 roku przed naszą erą w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były jednak luksusem dla najbogatszych. Przełom nastąpił w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy wynaleziono technikę dmuchania szkła. Dzięki temu butelki stały się tańsze i bardziej popularne. Przez wieki problemem było szczelne zamykanie napojów. Dopiero korek z dębu korkowego, rozpowszechniony w XVII wieku, pozwolił lepiej przechowywać wino i alkohole. W tym samym czasie Anglicy zaczęli produkować mocniejsze, ciemne butelki, które nie pękały tak łatwo. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak w XX wieku wraz z plastikowymi butelkami PET. Były lekkie, tanie, wygodne, więc szybko podbiły cały świat. Dziś produkuje się ich niestety ponad milion na minutę. A w Polsce, w czasach PRL-u, szklane butelki były bardzo cenne, bo działał system kaucji. Wiele osób pamięta noszenie siatek pełnych pustych butelek do sklepu, trochę jak teraz z tymi plastikowymi i z puszkami. A kiedyś, żeby mieć kasę na tak zwanego loda, czy też inne przyjemności, trzeba było zanieść butelki do skupu. Tak to dokładnie wyglądało. Kto się w PRL-u wychowywał, ten z pewnością wie, o czym mówię. A ciekawostką jest, że charakterystyczna wąska szyjka butelki nie jest przypadkowa. Pomaga wygodniej nalewać i ogranicza kontakt napoju z powietrzem, dzięki czemu ten dłużej zachowuje świeżość. Ale i tak są butelki, które z zasady są bardzo szybko zerowane.
1: Skąd to się wzięło?
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień, tak mi wygodniej.

0: lekko, ale i pięknie. W sam raz na wczesne piątkowe popołudnie. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich w Radiu SK2. Zaraz będzie Doda i melodia ta. A 15 za 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar. Wrocław. Ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
11: Jakieś 5 minut.
10: Żartujesz?
11: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
12: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Polska 2 Trzebnica.
1: Z oczu twych czytam

0: Urszula, dziś już wiem, to SK2 to są najlepsze polskie hity, a ja wiem, że na mazurską majówkę do Mikołajek jadą z nami Basia, Angelika, Kuba, Agata i Natalia. Wszyscy z osobami towarzyszącymi i będą relacje prosto z Mikołajek już od wtorku w Radiu SK2. Będą też relacje, będzie na co rzucić okiem, w naszych social mediach, chociażby na Instagramie, gdzie was gorąco zapraszamy. Za chwilę godzina 15, punktualnie o 15 najświeższe newsy.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
19: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: W Trzebnicy po południu czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry wskażą 12 kresek, a niebo będzie szare, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów z maksymalną temperaturą do 13 stopni. Pamiętajcie, że pogoda potrafi zaskoczyć, dlatego warto być przygotowanym na każdą ewentualność. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
23: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Polska, jako pierwszy unijny kraj, podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją nasz reporter Michał Skolimowski.
24: Jestem, dzień dobry.
23: Michale, padło wiele mocnych słów.
24: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk
0: Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy.
0: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
23: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie gdańskiego portu. Trwa akcja gaśnicza na terenie prywatnej firmy Port Service. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci.
18: Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądów wody w natarciu na palącą się maszynę.
23: Relacjonuje Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Firma, na terenie której pojawił się ogień, świadczy usługi w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Od początku systemu kaucyjnego zebrano już ponad miliard opakowań, przekazała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Według danych resortu klimatu w Polsce działa już 57 tysięcy punktów zbiórki, a tygodniowo zbieranych jest blisko 100 milionów opakowań, głównie plastikowych butelek.
20: SK2 News, Trzebnica.
24: Sebastian Stelmach, rusza rozbudowa milickiego żłobka. Gmina Milicz rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę placówki o dodatkowe dwie sale dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym. Inwestycja warta 2 miliony złotych ma być gotowa w ciągu niespełna 3 miesięcy. Obornickie Bobry kończą sezon. Przed nami ostatni ligowy mecz piłkarzy ręcznych z Obornik Śląskich. W ostatnim meczu Oborniczanie zmierzą się na wyjeździe z rezerwami Grunwaldu Poznań. Mecz jutro o 18 w Poznaniu. A w Radiu SK2 Trzebnica kolejne newsy o 16.
25: Dzisiaj około 2000 maturzystów zmagało się na maturze pisemnej, uwaga, z filozofią. A mi się przypomniało, że miałem takiego kolegę, swego czasu mówiliśmy na niego filozof. Dlaczego, to już sobie sami możecie dopowiedzieć. Ciekaw jestem, czy wy pamiętacie swoje ksywy z czasów szkoły średniej, podstawowej, z podwórka. A może z wojska? Nie wiem. Pochwalcie się nimi. 726-826-826. Ewentualnie głosówki na Messengerze. Tu też można. A muzycznie Krzysztof Krawczyk rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jeden z moich ulubionych duetów, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Gdy będziesz sam. W Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. O takiej samotności coś wiedzą kierowcy, a mówię o tym dlatego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To jest tak naprawdę wielkie święto, bo ileż takich fachowców nas otacza, ileż my dzięki tym kierowcom zawodowym mamy, ileż oni towarów przewożą, dowożą, rozwożą. No i trzeba oczywiście kierowców doceniać. Ci, którzy mają wrzuconą SK2 u siebie gdzieś tam na szafie i z nami pokonują kolejne kilometry, to dla was wielka piona. No i oczywiście taki, gdybyśmy my tutaj w SK2 mieli teraz jakiś porządny klakson, to byśmy zatrąbili, ale moi drodzy, z dzisiejszym świętem wiąże się pewien zwyczaj, jeżeli chcecie wyrazić swój szacunek dla trudu pracy, jaką wykonują kierowcy zawodowi, kierowcy ciężarówek, busów, autobusów i różnych innych pojazdów, to możecie na lusterku wywiesić żółtą wstążeczkę. To jest taki prosty, ale bardzo wymowny gest, który symbolizuje solidarność, wzajemny szacunek i dumę z wykonywanego zawodu, no bo i kierowcy zawodowi dla kierowców też taką wstążeczkę mogą wywiesić na lusterku. To jest także apel właśnie do społeczeństwa o to, żebyśmy doceniali codzienny trud kierowców, którzy często pracują w trudnych warunkach z dala od domu i rodziny. No to moi drodzy, drodzy kierowcy, życzę, żebyście na weekend do tego portu domowego zawinęli. No i mam nadzieję, że z najlepszymi polskimi hitami to wam się podróżuje tak sprawniej, szybciej, przyjemniej. I że jesteśmy dla was jak taki pasażer, który nie przeszkadza, ale gdzieś tam na prawym fotelu siedzi. Wielkie pozdrowienia dla was. No co? Klaksoniki, klaksoniki teraz proszę. O, od razu lepiej. A to już kombi. Sen się spełni.

0: To jest Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Ania Wyszkoni nie chce cię obchodzić. A jako, że minęła 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragedia pod Łomżą. Zginął mężczyzna przesypany ziemią podczas prac w pobliżu miejscowości Mikołajki.
2: Osoba została wydobyta z tego wykopu, z tego przysypania przed przybyciem ratowników. No niestety po blisko prawie godzinnej resuscytacji nie udało się tych funkcji życiowych przywrócić.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia badają służby. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Samorząd zarzuca jej brak dialogu i podważanie obowiązujących przepisów dotyczących medyków spoza Polski. Chodzi o sprawę lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. Według Naczelnej Izby Lekarskiej resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji. Roztoczański Park Narodowy ponownie otwarty. Zakaz wstępu zniesiono o godzinie 14. Spadek zagrożenia pożarowego zapewniły opady. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu na

0: na pewno przez chwilę będą mogli zatrzymać się ci, którym się udało zgarnąć wyjazd z nami na mazurską majówkę do Mikołaja. Ten wyjazd już we wtorek. Będziemy to wszystko relacjonować w Radiu SK2 na antenie i w naszych socialach, a jedziemy tam razem z duetem Kuba i Kuba. Ale się będzie działo? Demono, znów jesteś ze mną, to już teraz muzycznie za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że dla was ten piątek też jest piątek, albo cały weekend będzie najlepszy. Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami trzy odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj, Radio SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
18: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
23: I po reklamie.

0: To właśnie oni będą z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Ten duet rozgrzeje atmosferę przy ognisku, jeżeli można to zrobić przy ognisku jeszcze bardziej. Kuba i Kuba u nas z nowością, Stygnie lato. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz godzina 16, o 16 najświeższe newsy. Po 16, oprócz tego, że znowu będziemy grać tak, żeby się po prostu wszystkim chciało, no to jeszcze odwiedzi nas Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Jakieś 5 minut.
7: Żartujesz?
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: W Trzebnicy w dalszej części dnia czeka nas umiarkowana aura. Termometry wskażą około 12 kresek, a niebo będzie całkowicie pokryte chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie. Jutro możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 stopni. Wiatr będzie łagodny, co sprawi, że odczuwalna temperatura nie będzie zbyt niska. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy. Trzymajcie się ciepło i bądźcie na bieżąco z pogodą.
17: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
0: A Polska w ramach programu SAFE otrzyma około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Podpisanie umowy to nadzieja między innymi dla łucznika. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę między innymi karabinu MSBS Grot, mówi szefostwo radomskiej fabryki. Pieniądze mogą sprawić, że produkcja w łuczniku ruszy pełną parą.
3: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
0: Zaznacza prezes firmy Seweryn Figurski. Przypomnijmy, zgodnie z deklaracją rządu blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale, co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
19: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
0: 3 minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcę. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu.
20: SK2 News, Trzebnica.
21: Sebastian Stelmach, nowoczesny aparat USG, EKG, spirometry, holtery oraz drobny sprzęt medyczny. To urządzenia, które usprawnią diagnostykę pacjentów w gminnej przychodni. Gminne Centrum Medyczne Trzebnica Zdrój zakupiło nowoczesny sprzęt o wartości 600 tysięcy złotych, finansując go ze środków unijnych. Teraz weekendowe mecze z okręgówki. Jutro o 15:00 Polonia Trzebnica zagra na wyjeździe z WKS-em Wierzbice. O tej samej porze Sokół Marcinkowice podejmie rezerwy Żmigrodzkiego Piasta. W niedzielę o 11:00 Błysk Kuźniczysko zagrał siebie ze Strzelinianką.
0: 3 minuty po godzinie 16:00, a Żąbek za chwileczkę z kolejną prawdą przyjdzie do nas, a ja wam będę grał, oczywiście, najprawdziwsze, najlepsze polskie hity. Kłębo na Fides z Alią i z Faustem, Edyta Bartosiewicz, no i Michał Szczygieł z Adrenaliną na otwarcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
22: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity.

0: Kobona, Fidesalia i Faust i Nie ucieknę w Radiu SK 12. Najlepsze polskie hity. Od jutra do poniedziałku za litr 95 będziemy płacić nie więcej niż 6,35. Za 98 nie więcej niż 6,85. Za olej napędowy nie więcej niż 7,03. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o ceny benzyny na weekend i na poniedziałek najbliższy. Więc troszkę w dół. A teraz Jarząbek i jego prawda. Czy będzie o paliwach? Nie, już wiem, że nie będzie. Już wiem, że nie będzie. Widzę ten uśmiech, no to posłuchajmy. Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Smartfon to dzisiaj narzędzie do wszystkiego. Praca, płatności, kontakty z bliskimi, a nawet pilot do życia i telewizora. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Wiele funkcji w telefonach działa w tle, siedzi lokalizacja, aktywność czy nasze preferencje. I choć brzmi to jak scenariusz filmu szpiegowskiego, to po prostu codzienność w erze technologii. Eksperci więc ostrzegają, przed wyjściem z domu warto czasami wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi, nawet jeśli ich nie używamy, telefon bez przerwy wysyła sygnały w poszukiwaniu sieci i urządzeń, a to jest idealna okazja dla hakerów, którzy mogą podejrzeć nasze dane lub spróbować zainfekować telefon. Przy okazji bateria też będzie Wam wtedy wdzięczna. Podobnie z funkcją NFC. Świetna, kiedy płacimy zbliżeniowo czy przesyłamy pliki, ale niech będzie włączona tylko wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Bo jeśli ktoś na przykład z takim cyberzapaleniem stanie za nami zbyt blisko i przyłoży takie specjalne urządzenie do naszego telefonu, które ma włączone NFC, no to możemy stracić tutaj parę groszy z konta. I jeszcze lokalizacja. Najpraktyczniejsza i zarazem najbardziej wścibska funkcja. Jeśli GPS cały czas działa, to aplikacje dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, a reklamodawcy i złośliwe oprogramowanie tylko na to czekają. Podsumowując, kiedy zamykamy drzwi i wychodzimy z domu, warto wyłączyć to, co niepotrzebne. Nie po to, żeby uciekać przed nowoczesnością, ale żeby ona nie wyprzedziła nas bardziej, niż byśmy tego chcieli, bo się może okazać, że twój telefon właśnie poszedł na zakupy bez ciebie.

0: Igo o swojej córce Helence. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Mówiłem przed chwilą, że Stany Zjednoczone zaczynają odtajniać akta na temat UFO. Lucja w tej sprawie się nagrała na SK-owym Messengerze. Na Messengerze SK2.
1: Co do kosmitów, ja zapraszam odwiedzić na przykład kilka przychodni zdrowia albo kilka szkół.
0: O, ktoś tu chyba był ostatnio na wywiadówce u dziecka. Tam to zdecydowanie kosmitów nie brakuje. Było, minęło. O tym za chwilę Sanach w SK2.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
5: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
2: I po reklamie.

0: Ich troje. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę będziecie świadkami pierwszego razu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Kasia Sienkiewicz solo. Za moment nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni przyjdzie ze swoim nowym solowym numerem. No i zapytamy, jak tam jej się pracuje bez brata.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz.
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Niemal 44 miliardy euro na obronność trafi do Polski. To w ramach umowy pożyczkowej w programie SAFE.
9: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
0: Zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dodajmy, rząd zadeklarował, że blisko 90% otrzymanych funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz. Wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Jutro wielki finał żużla o tytuł drużynowego mistrza Europy. Na stadionie miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawliccy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawody ruszą o 16:15.
8: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: A ten dźwięk oznacza, że coś innego teraz rusza. Słuchajcie, weekend się zaczyna. A jak zawsze na dobry początek weekendu w Radiu SK2 macie 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i najlepsze nowości, które artyści przynoszą do naszego studia osobiście. Za chwilę będziecie świadkami rozpoczynającego się nowego rozdziału w karierze tej artystki. Kasia Sienkiewicz do nas wpadnie, która zawsze występowała w duecie ze swoim bratem w Kwiecie Jabłoni, a teraz nagrała numer solo. Za chwilę się przekonamy, jak jej wyszło.
8: Gorąca polska dwudziestka, Radia SK2.
0: A zaczynamy tak na spokojnie. Można się już odstresować. Jest weekend, słuchajcie, niczym się nie trzeba spinać. To Dawid Kwiatkowski. Czy wie? Miejsce 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Krzysiek Zalewski. To jest Radio SK2 i Gorąca Polska 20, miejsce 19, a w naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z kwiatu jabłoni. Cześć Kasia.
1: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z kwiatem jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy. I trochę mi łatwiej przechodzić też.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak, to jest mniej więcej nie znaczy, to samo. Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, poboczne misje wykonuję.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
1: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
1: nie,
0: jednak
1: no,
0: nie.
1: Brakuje oczywiście, tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa kwiatu jabłoni.
0: Czyli kwiat jabłoni wróci, to jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru, Były momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam, no, rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: Czyli to jest jasna informacja dla przyjaciół. Kasi Sienkiewicz, ogarnijcie się i po prostu zmieńcie swoje życie w tym momencie. Kasia, to pora zacząć twój nowy rozdział w twojej karierze. Zapowiadaj swój nowy numer.
1: Boże,
0: i gramy.
1: Jaka autorytarna piosenka. Tak, bardzo jest mi miło. Już za chwilę usłyszycie piosenkę Były momenty, którą stworzyłam po raz pierwszy jakby zupełnie sama. Ale to jest istotne, pomógł mi w tym zarąbisty producent Leon Krześniak.

Przed chwilą na antenie Eski 2 słuchaliście pierwszego solowego kawałka Kasi Jankiewicz, a to był pierwszy numer w duecie od Maćka Skiby. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu Eska 2 i miejsce 17. Maciek Skiba połączył siły z Bledką. I wam to się podoba, bo tydzień temu wskoczyli do propozycji, a dzisiaj już proszę bardzo są w notowaniu. A oczko wyżej Pszona i Fanka. Ta dziewczyna jest teraz w ciąży i już niedługo powita na świecie córeczkę. A teraz posłuchajmy jej wspólnego numeru z Pszoną. Bardzo rozluźniający. To miejsce 16. Gorącej Polskiej 20.

dopiero początek, bo Igo szykuje dla nas nowości, a teraz ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20, a teraz czas na długo zapowiadaną i długo oczekiwaną premierę na antenie Radia SK2. Kawałek, który powstał za oceanem, ale polskiej produkcji. Dwa różne muzyczne światy w jednym numerze. Roxy Węgiel połączyła siły z gwiazdą rapu White'em 2115. To jest zapowiedź, to już jest ostatnia prosta przed premierą nowego albumu Roxy Węgiel Błękit, którego premiera już 19 czerwca, a teraz wspólny numer z White'orem. Oboje polecieli tworzyć nowe numery w Los Angeles, tam się spotkali, no i tak stworzyli właśnie ten numer, który już teraz premierowo gram wam na antenie Radia SK2. Chciałam Ciebie więcej, tak ten kawałek się nazywa. Na ten numer będziecie mogli głosować w propozycjach do gorącej polskiej 20 na sk2.pl. No to posłuchajmy, jak brzmi Roxy w duecie z raperem.

0: świetny aktor i utalentowany wokalista Maciek Musiałowski i jego Flora na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ten numer staje się coraz większym hitem, widać to po waszym głosowaniu na sk2.pl. A o czym Maciek śpiewa?
1: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji, która pozostawiła we mnie bardzo dużo bardzo istotnych wspomnień.
0: A, czyli można wspominać szkolne miłości przy tym numerze. A w temacie młodości na miejscu 12 Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, to po krótkiej przerwie.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2. Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
2: I po reklamie.

pomagała tworzyć Dodzie, a teraz zrobiła coś dla siebie i mamy hicior. Marisa w Radiu SK2, miejsce 11 gorącej polskiej dwudziestki, a już teraz na naszej antenie premierowo usłyszycie nowy hymn Babiego Lata. W zeszłym roku hitem tego projektu był kawałek od Zali, Sary James i Margaret. Znacie doskonale, a w tym roku nowy skład. Natalia Grosiak z zespołu Micromusic, Bella z Sorry Boys i młoda rozkręcająca się artystka Katia. Dziewczyny będzie można zobaczyć w tym roku na festiwalu Letnie Brzmienia. Dwa Słońca, premierowa w SC2.

0: ekspert od mrocznych klimatów Metzner ten tydzień kończy jak Lewandowski z dziewiątką na koszulce. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione, najlepsze polskie hity. A Metzner swoją karierę zaczynał od równie mrocznego kawałka Kto to, który pojawił się w filmie Pieprzyć Mickiewicza 3. Zaraz do was wracam, przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Sebastian Stelmach. Czas na weekend, czas na wizytę w kinie. Trzebińska Polonia ma dla nas dramat Michael, animację płcią i komedię Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Milickie Kino Capitol poleca biografię Michaela Jacksona i animację Super Mario Galaxy Film, a Kino Astra Zobornik Śląskich wyświetli m.in. komedię dramat Diabeł ubiera się u Prady 2. A teraz małe TGD, które wystąpi w Miliczu. Na koncert zaprasza Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w piątek 15 maja w Kościele Łaski.

0: Jedynka, dwa.
1: Piątek po 19:00. Czy to nie jest najlepszy moment tego tygodnia? Prawdopodobnie tak, bo jeszcze cały weekend przed nami. No i przed nami też sam top najlepszych polskich hitów ostatniego tygodnia. Najlepszą ósemkę dla was mam, ale będą też nowości. Premierowo zagram nowy hit Mroza. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
0: Gorąca polska dwudziestka radia.
1: A jeśli po całym tygodniu potrzebowaliście wyciszenia i spokoju, to macie je w Radiu SK2. Spokój sponsorowany przez Dodę. Pamiętnik na ósmym to SK2.

0: Kuba i Kuba mówią, że ten numer smakuje jak truskawki.
1: No i coś w tym jest, bardzo letni, bardzo rozluźniający i nie dziwię się, że wam się podoba. To było miejsce 7 gorącej polskiej 20 w SC2. A teraz równie wakacyjna, nowa propozycja od Mroza. Ten artysta już niedługo wyda nowy album i tym numerem go zapowiada. Już niedługo ruszy w trasę koncertową. Znaczy niedługo, po wakacjach, na jesieni, w październiku odwiedzi 5 największych miast. Łódź, Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. A teraz gra na antenie Radia SK2 za darmochę. Nowość od Mroza, już teraz premierowo w naszej liście hitów SK2. Nie ma miejsca jak dom. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Oskar Sims. Oni nieraz już byli na szczycie i solo, i w duecie. A teraz czas na artystkę, której kariera dopiero się zaczyna. Wielkie sukcesy dopiero przed nią, a my w Radiu SK2 lubimy odkrywać nowe, młode polskie talenty. To Martyna Baranowska, która, jak mówi, ona zawsze pisze kawałki o sobie, ale tym razem zrobiła wyjątek. Nagrała kawałek, który opowiada nie o jej historii, ale jak pisze, ma przeczucie, że ktoś z was odnajdzie w tym kawałku siebie, więc słuchajcie, sprawdźcie, czy ten kawałek jest o was. Martyna Baranowska i Berlin już teraz na antenie SK2, w radiu, w którym gramy 100% polskiej muzyki.

0: 19 czerwca. Fani wiedzą, co to oznacza. Wtedy premiera nowego albumu Roxy Węgiel Błękit. I na tym krążku będzie ten hicior Na szeroką wodę, który tym razem ląduje na miejscu 4 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz otwieramy podium na 3 nowy hymn męskiego grania.
1: Ja się z

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy we trójkę zmieszczą się na szczycie? Prawdopodobnie tak i myślę, że ten szczyt się wydarzy już niedługo. Tym razem miejsce trzecie. Nowy hymn męskiego grania w tym roku w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A teraz czas na dwójkę gorącej polskiej dwudziestki. Tam Bledka, która niedawno wróciła z Rodos. Wypoczywała na greckiej wyspie. A teraz taki wakacyjny klimacik ma do nas w SC2 miejsce drugie.

0: Tak potrafi tylko on. W ekspresowym po prostu tempie zdobywa szczyt gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Podsiadło i jego sezon to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Szybko to się wydarzyło, słuchajcie, bo ten numer wydał zaledwie 3 tygodnie temu. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nowy hicior tak szybko wskoczył na miejsce pierwsze. No ale Dawid Podsiadło wie, jak to się robi i będzie więcej nowości od tego pana, bo już niedługo premiera jego nowego albumu i stadionowe koncerty. Dużo wokół Dawida Podsiadło na pewno będzie się działo. Jeżeli chcecie, żeby sezon został na szczycie, wszystko w waszych rękach, głosujcie na ten numer, a nowa gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

Daria Zawiałow w Radiu SK2. Fani czekają, aż powróci na scenę i niedługo to się wydarzy, bo w przyszłym roku Daria Zawiałow rusza w trasę koncertową, a teraz odpoczywa, pisze nowe piosenki, no i między innymi zwiedzała Stany Zjednoczone ze swoim partnerem. Gramy dalej, to są najlepsze polskie hity w SC2, numer, który zna każdy, Ania Wyszkoni. Czy ten

0: Krzysiek Zalewski. On to potrafi nas zrelaksować na dobry koniec tygodnia. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Ale dobra, relaksu nam wystarczy. Za chwilę będzie energicznie. Będzie między innymi ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, ale wcześniej na herbatkę z imbirem zaprasza Smolasty. I Antonina Van Dessel na tę herbatkę idzie z wami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Sebastian Stelmach, rusza tydzień bibliotek na Dolnym Śląsku. Do akcji dołączyła m.in. Miejska i Gminna Biblioteka Strzebnicy, zapraszając nas na wystawę porcelanowych lalek, a także na spotkanie autorskie z Olgą Ptak i Ewą Cielarz. Szczegóły w sieci. Teraz weekendowe mecze z okręgówki w sobotę o 15:00. Polonia Trzebnica zagra na wyjeździe z WKS-em Wierzbice. O tej samej porze Sokół Marcinkowice podejmie rezerwy Piasta Żmigród, a w niedzielę o 11:00 Błysk Kuźniczysko ugości Strzelmiankę.
10: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek 8 maja. I dla wszystkich tych, którzy może jeszcze zapomnieli, piątek, piąteczek, piątunio oznacza tylko jedno. Zaczynamy weekend i to z najlepszą polską muzyką, którą gwarantuje Wam SK2 oczywiście. Antonina Van Dessel, dobry wieczór i jedziemy z tą muzyką, bo playlista jest naprawdę, naprawdę mocna.

To było kombi ich pokolenie. A jeżeli właśnie jedziecie gdzieś w trasie, kraj, Europa albo chociaż na rozładunek i z powrotem, to mamy coś specjalnie dla Was. Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Więc świętują ci, którzy potrafią zamienić kabinę w drugi dom, a parking przy stacji w miejsce na szybki obiad, no i pyszną kawę. I pewnie wielu z Was właśnie nas teraz słucha. Co prawda korków nie ma, muzyka dobra w Radiu SK2 gra, więc słuchajcie, może między jednym zakrętem a kolejną dostawą, w związku z tym, że dzisiaj wasze święto, no bez pośpiechu, bez spinania się, zróbcie dla siebie coś miłego. I proponuję, że może to być lepsza kawa niż z automatu, może dłuższa przerwa, a może po prostu moment, żeby złapać chwilę oddechu. No i my właśnie wam w tym pomożemy, drodzy kierowcy, i wszystkiego dobrego wam życzymy. I teraz specjalnie dla was Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy w SC2.

To były dwie turbo fajne artystki, Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie. A jedna z tych artystek właśnie rozpoczęła swoją trasę koncertową. Sanach na stadionach. No i drodzy Państwo, 1 maja pierwszy koncert tej trasy koncertowej za nami. Odbył się w Gdańsku. No i co tam się działo? Krążą już filmiki w internecie. No i jak zwykle Sanach zrobiła ogromny show. No i widziałam, nie byłam tam, ale widziałam, co się działo. Piękne stroje, piękne tańce. Sanach, która wraca do pogawędek z publicznością i mówi po prostu o luźnych rzeczach, o tym, co zjadła, co robiła, o tym, jak się chciała ubrać. Zaśpiewała też nową piosenkę, którą skomponowała i grała ją na fortepianie. No i jeszcze taka fajna rzecz, trochę pewnie spoiluję tym, co idą, ale ja muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jej mąż wiózł ją na takim pięknym, cekinowym, świecącym traktorze. No co się zobaczy, to się nie odzobaczyło. Ja to widziałam w internecie. Kto nie widział i chce zobaczyć, to polecam, a na pewno na innych trasach będą dodatkowe niespodzianki, a najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu i na pewno też się będzie działo, bo to zawsze jest po prostu wielkie, wielkie show. No a żeby nie było, my lecimy dalej w ST2 z muzyką w piątkowy wieczór. SK2. No i teraz klasyk, trzeci wymiar dla mnie, masz Styla i Deolo na piątkowy wieczór. Słuchamy.

zaledwie co najmniej 10 z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: To był nowy Mata i jego echo. Taki spokojniejszy, bardzo przyjemnie się tego słucha w sam raz na piątkowy wieczór. No i tutaj było o miłości. No Mata jako tej miłości śpiewa, to... No ładnie śpiewa, ładnie. No ale słuchajcie, my teraz właśnie o polskim showbiznesie trochę luksusu zaznamy, bo słuchajcie, wejdziemy do świata, gdzie nawet kran ma więcej blingu niż niejedna biżuteria na Sylwestra. Znana polska para, kurzopki, czyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, pokazują swoją willę pod Warszawą. No i tam to się dzieje, drodzy państwo. Złote krany, marmury, pałacowe łuki. Ja to powiem, że normalnie trochę jak u Cyganów. Generalnie klimat, trochę pałac, trochę Hollywood, a trochę katalog marzeń. No pięknie jest, generalnie na bogato. No i człowiek sobie myśli, że tutaj to nie ma zwykłego. Wchodzę do domu, ściągam buty, odpoczywam po pracy, tylko wiecie, tutaj to się raczej wchodzi i sprawdza, czy przypadkiem tam nie ma przewodnika, no bo w takiej willi to łatwo się zgubić. Robi to wrażenie, nie powiem, że nie. No i też takie powiedzenie bardzo znane.
1: Marian. To jest jakby luksusowo.
0: No to nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo naprawdę taki luksus, że myślę, że tam kawa to nawet smakuje jak z pięciogwiazdkowego hotelu. A chcecie zobaczyć, to sobie wpisujcie w internet i zobaczcie, jaki przepych i złoto. A my wracamy do polskiej muzyki, bo u nas z muzyką na bogato w ST2 i już za moment u nas Warius Manx i Maj. A że mamy Maj, to bardzo dobrze, w to mi graj.
2: SK2.

0: piątkowy wieczór w SC2. Zbliżamy się powoli do godziny 21, a to była grupa Mysłowic i ich klasyk Mieć czy Być. Po 21 oczywiście zostańcie z nami, bo nie zabraknie klasyków, nowości, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A na dobry początek po 21 Urszula i Konik na biegunach. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Sebastian Stelmach pokażą, że choć są niepełnosprawni, to są arcysprawni. Przed nami 9. edycja pikniku arcysprawni organizowanego w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Będzie wystawa rękodzieła i prac plastycznych podopiecznych WTZ-ów oraz ich występy artystyczne. To 14 maja na Trzebińskim Deptaku, a teraz piłkarska 4. liga. W sobotę o 15:00 Barycz Słów zagra na wyjeździe z Twardym Świętoszów. O 17:00 Piast Nowa Ruda podejmie Piasta Żmigród.
0: I na zegarach SK2 punktualnie godzina 21 w piątek 8 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą Was w weekendowy stan, powiem Wam ciekawostkę o tegorocznej Eurowizji. I coś takiego nieoczywistego, więc warto zostać z nami z muzyką i z newsami. No to co? Słuchamy!

To była Carla Fernandez, co jeśli w SC2 w piątkowy wieczór. No i słuchajcie, miało być o Eurowizji 2026, która już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja. No to będzie i będzie taki news nieoczywisty. Bo słuchajcie, w tym roku Eurowizja będzie miała naprawdę błyszczącą oprawę i to tak dosłownie. Bo tegoroczny konkurs poprowadzi Wiktoria Swarovski. I jeżeli to nazwisko wam coś mówi, to tak jest. To jest dziedziczka słynnego biżuteryjnego imperium z kryształami, które chyba zna cały świat. No i uwaga, to nie jest tylko historia typu mam nazwisko i jestem już super, bo Wiktoria działa w telewizji od lat, śpiewa, prowadzi programy i od lat jest twarzą dużych show w Austrii i Niemczech i świetnie się w tym realizuje. No a dodatkowo ma takie nazwisko, że ho, ho, ho. No i jedno jest pewne, jeżeli Eurowizja kocha przepych, a jak wiemy, kocha brokat i błysk, no to chyba właśnie znalazła prowadzącą idealną. SK2. A u nas błyszczące elektryczne gitary, jestem z miasta, już teraz.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: No to był Kamil Bednarek i cisza. Jeżeli ktoś z Was pomyślał, że będzie teraz cicho, to nie będzie, dlatego że mam takiego newsa. Słuchajcie, majówka niby za nami, ale tak naprawdę to prawdziwa majówka przed nami, dlatego że my zaraz po weekendzie, czyli we wtorek, ruszamy z Wami, z naszymi słuchaczami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I powiem Wam tylko tyle. To naprawdę zapowiada się najlepsza majówka. Przed nami 3 dni nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy. Lokalne, pyszne jedzenie. Chill, spa, no i koncert 2 chłopaków. Super chłopaków, Kuby i Kuby. I to taki koncert praktycznie na wyciągnięcie ręki, bo to nie koncert gdzieś tam ze sceny, tylko taki koncert blisko, tylko dla naszej ekipy. No i do tego warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro. No i słuchajcie, czego człowiek może chcieć więcej? A najlepsze jest to, że my jedziemy właśnie tam razem z Wami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i serio, powiem Wam, że niektóre historie były tak dobre, że sami chcemy już poznać tych ludzi na żywo. Nie możemy się doczekać. Dodatkowo powiem Wam, że sprawdziłam hotel, do którego jedzie ekipa Radia SK2. I to jest hotel Amax, taki butikowy. I ten hotel ma takie menu, że ja już po prostu się cała obśliłam. Okoń z zalewy, smalczyk z jesiotra, tatar ze śledzia po mazursku. No, czy mam wymieniać więcej? To już są same pyszności. Także wszyscy, którzy jadą, już Wam zazdroszczę. Ale słuchajcie, słuchajcie Radia SK2, bo już od wtorku relacja u nas i w naszych mediach społecznościowych. Oj, będzie się tam działo. Taka majówka, że ho, ho, ho.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, kochanie, to ja już teraz.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Tak zagraliśmy wam dwóch panów, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość, a na zegarach za moment godzina 22. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego, że przed nami dwa dni, sobota i niedziela. Weekend oficjalnie wystartował, więc teraz tylko relaks, relaks i relaks. A jak relaksować się? To przy najlepszych polskich hitach, które gwarantuje wam Radio SK2 oczywiście. I po 22, ale i przez cały weekend, dlatego z nami warto być cały czas. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach. Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, rozmawiałem z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w nadleśnictwie Żmigród, oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieży przeciwpożarowej w Gadce. Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stawów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Pomówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasu.
2: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Żmigród. Pożary lasów są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
1: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica. A to, jak rozumiem, w takiej piramidzie żywnościowej choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
2: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no, można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
1: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
2: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ciała, czyli wierzchnia warstwa gleby, jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże, wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
1: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
2: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
1: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
2: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony. Ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
1: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
2: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
1: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
2: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
1: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
2: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie leśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjne, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia, między innymi właśnie zagrożenie pożarowe jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest tam bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
1: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak ta obserwacja przeciwpożarowa w lasach nadleśnictwa Żmigród wygląda?
2: Na terenie nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegalnie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego można powiedzieć centrum dowodzenia w nadleśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
1: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
2: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gatka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego nadleśnictwa. Cały obszar nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Obornieki Śląskie, i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czy już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajmy Obornieki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednia akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie nadleśnictwa Obornieki Śląskie. Techniczne są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się na punkt obserwacyjny, w którym wyposażony jest właśnie w kątomierz urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
1: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przebywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
2: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
1: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień. Co mamy zrobić?
2: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
1: Znajdujemy się w Gatce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
3: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże. Jestem ja, Gatka, i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
1: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę, i do czego ona służy?
3: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy, tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia i wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
1: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu, albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
3: Tak, największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku i my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa, ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek, ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%, tam przez komputer przechodzi wszystko.
1: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasu w Dolinie Baryczy?
3: 8 rok tutaj już jestem, cenię sobie tą pracę bardzo. Spokoju, jeszcze raz spokoju, no i jestem potrzebna tutaj.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? No przecież praca nie jest zbyt łatwa, znajdujemy się na wysokości, wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
3: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
1: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
3: Nie, to już jest wyćwiczony może, no nie wiem, no mówię ci, naturalne siłownie, nie muszę nigdzie biegać.
1: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
3: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na Gatce mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no, no cóż, cuda są, no cuda, co panu powiem.
0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach. Byli rowerową pustynią. Jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku dwa projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. O szczegółach obu rowerowych inwestycji rozmawiałem z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą. Województwo dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawym, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze. Jednak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Główny trzon oczywiście to są trasy takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które już są dzisiaj nieaktywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych, a też również tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
1: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
4: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tą rękawicę i realizuje tą ścieżkę. Tak? Jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę. Więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic z gminą Trzebnica, później z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy wzgórza trzebnickie, cały powiat trzebnicki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na wzgórzach trzebnickich swoje umiejętności, to robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przyjechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
1: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
4: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
1: Zatem niech te dzieciaczki będą motywacją do szybkiego realizowania inwestycji między innymi w gminie Zawonia. No właśnie, pani wójt, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
5: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektowania zadania na swoim odcinku będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać, a w kierunku Czeszowa, też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze? Ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy? Żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
1: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich do użytku?
5: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzebińskiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa, za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
1: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebińskiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi, także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
4: Powiat trzebiński jest objęty Dolny Śląsk na dobrej drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. Również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby Zawoni, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu i nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna i później państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno gdzieś przebiegają, gdzieś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy. Wymieniamy tam tory, pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają koleje i jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie już jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie trzebnickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
1: Wybierz się na spacer po Bazylice, nie wychodząc z domu. Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zaprasza nas na wirtualny spacer po Bazylice. Dzięki niemu możemy zajrzeć do różnych zakątków świątyni, także tych na co dzień niedostępnych. O szczegółach rozmawiałem z kustoszem sanktuarium i proboszczem Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem. Trzebnicka Bazylika to obiekt ważny nie tylko dla Trzebniczan, ale także dla Dolnoślązaków, dla osób związanych z tym regionem zarówno obecnie, jak i przed laty, wszak historia świętej Jadwigi sięga set lat wstecz, ale nie każdy może tutaj przyjechać osobiście, choćby ze względów zdrowotnych, i wychodząc naprzeciw takim osobom, kilka lat temu trzebnicka parafia przygotowała wirtualny przewodnik po Bazylice. Jak to się stało, że postanowiliście taką wirtualną ścieżkę do zobaczenia trzebnickiej Bazyliki przygotować?
6: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. To są czasy współczesne, które po prostu idą z takim postępem, wobec powyższego ubolewałem w ogóle, że tego jeszcze tutaj nie było, bo to już w wielu sanktuariach dawno się pojawiło i tutaj czułem taką, jak przyszedłem do Trzebnicy jako proboszcz, czułem taką potrzebę, żeby od tej strony takiej elektronicznej, czy takiej powiedzmy na odległość to przybliżać wszystkim, którzy to chcą zrobić. W czasie COVID-u być może to był taki dobry moment, taki troszeczkę wiatr w żagle, że nie można było się poruszać swobodnie i tak dalej, więc można było te niektóre rzeczy wirtualnie przekazywać. No i pojawiła się taka koncepcja, żeby powoli, w miarę możliwości jakichś tam funduszy, tą bazylikę udostępniać. I rzeczywiście, jak popatrzymy teraz, już bardzo niewiele pozostało, jeżeli chodzi o wirtualny spacer, ale też trzeba pamiętać, że to nie wszystko, co mamy, bo dopiero jakieś takie pierwsze próby językowe zostały wprowadzone. Po to, że mamy to w miarę dobrze opracowane po polsku, to już jest jakąś naszą radością, ale potrzeba też, bo bazylika ma taką rangę międzynarodową, żeby to było opracowane w kilku językach, na pewno w języku angielskim, niemieckim, pewno hiszpańskim, dlatego to jeszcze jakoś tam przed nami, ale jest to już na tyle dobrze zrobione, że można sobie spokojnie, płynnie przechodzić pomiędzy poszczególnymi częściami naszej świątyni. Oczywiście z tym też jest związane wirtualne muzeum, bo to stanowi jakąś taką integralną całość. Spacer to jedno, natomiast to, co znajduje się w takiej przestrzeni do zobaczenia, związane jest nie tylko z tymi dziełami sztuki, które mamy choćby, ale związane też jest z takim dziedzictwem, które posiadamy, czyli to, że można już niektóre utwory o świętej Jadwidze na tej wirtualnej stronie, w wirtualnym muzeum posłuchać, to jest jakąś taką całością tego pięknego dzieła.
1: Projekt realizowany jest od kilku lat, mówi ksiądz. Jeszcze nie wszystko udało nam się przenieść do sieci, ale co w tym momencie już możemy zobaczyć? Jakie pomieszczenie, jakie części, czy to bazyliki, czy całego kompleksu budynków?
6: Praktycznie jesteśmy na takim etapie, że to już jest cała bazylika, więc tutaj pod tym względem z takich głównych rzeczy to już niewiele zostało, może tylko do udoskonalenia.

0: Wszystko, co znajdowało się w Białym Domu, częściowo zostanie przeniesione do górnej części zakrystii, która do tej pory nie była ogólnie dostępna, a myślę, że w najbliższej przyszłości już będzie, bo jesteśmy już na etapie zamówionych mebli. Więc tutaj jest gro takich rzeczy, które na co dzień były skrzętnie schowane w szafach czy szufladach, a stanowią konkretne wspomnienia z historii, mające kilkaset nawet lat. Więc tutaj pod tym względem zachęcam do tego, żeby wejść i zobaczyć tak indywidualnie.
1: To jakie te fakty możemy zobaczyć?
0: Możemy zobaczyć na przykład stare ornaty, możemy zobaczyć na przykład relikwiarz świętej Jadwigi z bliska. On na co dzień jest zamknięty w tabernakulum. Możemy zobaczyć na przykład drugą część krypty świętego Bartłomieja. Tam jest krata i tylko zorganizowane grupy tam wchodzą. Możemy zobaczyć tą głowę, rekonstrukcję, która miała miejsce w 1993 roku na podstawie czaszki świętej Jadwigi. To są tylko niektóre, które wymieniam. My możemy tam po prostu wejść i po kolei to sobie otwierać, przyglądać, a nawet coś na ten temat poczytać.
1: Czy ten wirtualny spacer dostępny jest tylko w komputerach, czy możemy też w wersji mobilnej zobaczyć to z poziomu naszego smartfona?
0: W każdej formie jest dostępny, także w wersji takiej smartfonowej. Właśnie taka była opcja, żeby dostosować to do czasów współczesnych, żeby można było to swobodnie sobie przeglądać jadąc z pociągiem, czy też będąc gdzieś w takim miejscu, w którym nie mamy ze sobą komputera, czekamy na kogoś, nudzimy się, wtedy możemy po prostu to zobaczyć sobie w naszych komórkach.
1: Jakie plany rozwojowe, jeżeli chodzi o ten wirtualny przewodnik, ma ksiądz, ma parafia? Co jeszcze chcielibyście pokazać? A może są już inne pomysły? Nie wiem, jakiś audioprzewodnik?
0: Pomysłów jest bardzo dużo, choćby audioprzewodnik, bo widzimy, że nasze możliwości personalne są, jakie są. A pewno będzie jeszcze gorzej pod tym względem, bo powołanie jest mniej. Wobec powyższego, też patrząc na innych, co robią, to trzeba będzie dzisiaj tak to usprawniać, żeby można było naszą bazylikę zwiedzać, choćby za pomocą audioprzewodników. To są i marzenia, to prawda, ale też idziemy tak w miarę po kolei, bo są pewne rzeczy, które planujemy, czy musimy wykonać w bazylice. Natomiast wiadomo jest rzeczą, że to wszystko też się wiąże z finansami, więc to po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary, więc to jak będziemy kończyli jeden etap, zbieramy na następny i będziemy tak powoli to próbowali sukcesywnie robić.
1: Na koniec przypomnijmy, gdzie można znaleźć ten wirtualny przewodnik, to wirtualne zwiedzanie Trzebnickiej Bazyliki.
0: Najprościej można wejść na naszą stronę sanktuaryjną i tam po prostu pojawi się hasło wirtualny spacer i klikamy sobie i wchodzimy.
2: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, Bryska, Dżem oraz Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wiosną w Obornikach Śląskich czekają nas także występy Don Wasyla oraz kabaretu Hrabi. Nie zabraknie nocy świętojańskiej i letnich zajęć dla dzieci. O przygotowanych wydarzeniach rozmawiałem z Lilianą Karambidu z Obornickiego Ośrodka Kultury. Zaczniemy od najważniejszego wydarzenia, które przed nami na koniec maja, 18. edycja Dni Obornik Śląskich w ramach cyklu SK Music Tour. Będziemy się razem bawić w Obornikach Śląskich, a o tym, jak te dwa dni pełne wydarzeń i muzycznych występów będą wyglądać, o tym opowie nasz gość. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, że u Państwa gościć i zaprosić na 18 Dni Obornik Śląskich, zaprosić w imieniu burmistrza gminy i kulturalnych Obornik Śląskich oraz właśnie SK Music Tour. W tym roku obchodzimy Dni Obornik 30 i 31 maja. Będą to dwa dni pełne różnych atrakcji i niespodzianek. Niektóre z nich mogę już ujawnić.
1: Poprosimy tak, oczywiście.
3: Tak, dobrze. Zaczynamy 30 w sobotę o godzinie 15 i tradycyjnie, tak jak co roku, ruszamy paradą, którą rozpoczynamy przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury. Tam będą różni przebierańce, dzieci kolorowo ubrane i ruszamy taką paradą do miejsca, gdzie odbywa się koncert i jest to na targowisku w Obornikach. I tam o godzinie 16 następuje oficjalne rozpoczęcie, celebrowanie Dni Obornik Śląskich. Będzie przywitanie przez burmistrza.

0: To jest taka oficjalna strona tego wydarzenia. Natomiast oczywiście mamy tutaj bardzo dużo fajnych wydarzeń animacyjnych, muzycznych. Będzie bardzo duże zaplecze gastronomiczne, food trucki. Jest też planowana strefa chilloutu Radia SK oraz taki mały zakątek, gdzie będą mogli Państwo spotkać się z nami osobiście, czyli właśnie stoiska kulturalnych Obornik Śląskich, gminy oraz ośrodka sportu i rekreacji Oborniki Śląskie. To tak od strony organizacyjnej, natomiast strona muzyczna, może o tym troszkę opowiem.
1: No właśnie, kto wystąpi w Obornikach Śląskich? Zawsze mieszkańcy dociekają, kogo udało wam się zaprosić. Zatem odkryjmy karty, z kim będziemy się bawić na Dniach Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour.
0: No myślę, że w tym roku, jak i w tamtym, zapewnimy Państwu nie lada atrakcji. Ten line-up muzyczny jest tak przygotowany, żeby było coś fajnego dla każdego w różnym wieku. Zaczynamy występem Miu, czyli Macieja Jakuba Sekulskiego. To jest młody twórca, który właściwie zasłynął z internetu. Łączy muzykę i modę. Jest to po prostu rap dla młodzieży. Także tutaj mamy Miu. Następną taką gwiazdą jest Bryska. Jest to też młoda wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która bardzo często jest porównywalna swoim brzmieniem do Sanach. Współpracuje już między innymi z Dodą, z Marylą Rodowicz, także jej koncerty przyciągają energią, lekkością i jest po prostu świetną artystką. Ten koncert sobotni 30. Wzbogacą też występy dzieci z Obornik Śląskich oraz nasza taka lokalna gwiazda, zespół Tadeusza Boguckiego sobie Amuzą. Natomiast wieczorem mamy, no myślę, że taką super niespodziankę. Jedną z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych postaci na scenie rockowej w Polsce. Artystkę, która zadebiutowała, tutaj taka mała dygresja, w 1994 roku na festiwalu piosenki francuskiej w Stargardzie Gdańskim. No i tutaj, no myślę, że teraz ciężko by było ją z tą właśnie, z tym wydarzeniem skojarzyć, bo dzisiaj jej głos taki drapieżny i ta muzyka, którą tworzy, odbiega od tego, co było, kiedy debiutowała. Występowała w latach 94 i 2003 z zespołem ONA. Natomiast w 2006 roku zdecydowała się na karierę solową i od tego czasu gra i jeździ ze swoim zespołem. Mowa tu oczywiście o Agnieszce Chylińskiej. Ja miałam osobiście przyjemność poznać Agnieszkę we Wrocławiu i tutaj tak historia zatacza koło, bo spotkałyśmy się właśnie na nagraniu w telewizji, też zapowiadałam imprezę. Agnieszka wtedy była młodziutką dziewczynką, miała 18 lat, dopiero debiutowała właściwie na scenie muzycznej w Polsce, a już wtedy była naprawdę ciekawą osobowością i no miała coś takiego w sobie, że ta kariera fajnie się rozwinęła. Później kończymy ten koncert, będzie grał DJ, także jeszcze będzie można się chwilkę pobawić. No i przechodzimy do niedzieli, 31 maja. Ten dzień zaplanowaliśmy ze względu na to, że jest to zbliżający się też Dzień Dziecka, bardziej właśnie rodzinnie, zabawowo, chociaż na koniec dnia też mamy takie mocne rockowe uderzenie. Zaczynamy też o godzinie 15:00. Oczywiście będą też zaproszone dzieci ze szkół i przedszkoli z Obornik Śląskich, a później mamy występ jednego z najpopularniejszych dziecięcych zespołów popowych w Polsce, Małe TGD. Także myślę, że tutaj też niezła gratka dla dzieci i no też może rodziców, bo rodzice też słuchają muzykę z dziećmi. Natomiast gwiazdą tego wieczoru niedzielnego jest, no mogłabym powiedzieć, że dinozaury, ale może to zabrzmieć troszkę niefortunnie, natomiast na pewno legenda polskiego bluesa i rocka, zespół, który gra od lat 70. Przechodził różne turbulencje, zmieniał się skład, występowali na no, największych muzycznych festiwalach, jak Jarocin, bluesowych. Ich chyba najpopularniejszy album to Cegła, który był debiutem w 85 roku. Ich utwory są po prostu ponadczasowe. Muzyka, którą grają, trafia do bardzo szerokiej publiczności i myślę, że będziemy mieli tutaj też bardzo dużo ludzi. Mowa tu o zespole Drzem, także zapraszam w niedzielę wieczorem na koncert zespołu Drzem.
1: Jak słyszymy, muzyczny program tegorocznych Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour jest tak naprawdę dla każdego, dla najmłodszych Małe TGD, dla młodzieży Miu czy Bryska, a dla tych nieco starszych Chylińska oraz zespół Drzem. A czy poza tymi muzycznymi atrakcjami przygotowaliście też jakieś dodatkowe wydarzenia, czy dodatkowe magnesy, które przyciągną nas w ostatni weekend maja właśnie do Obornik Śląskich?
0: Tak, oczywiście, oprócz tej właśnie oferty muzycznej będzie na pewno wiele atrakcji, między innymi karuzele, dmuchańce, różnego rodzaju konkursy, tak jak mówiłam, szeroka strefa gastronomiczna, food trucki, konkursy zorganizowane przez Ośrodek Kultury, przez gminę, będzie też nadleśnictwo, bo Oborniki to piękny teren wokół naszego miasta, jest pięknie i zielono, także no zapraszam, na pewno każdy coś znajdzie dla siebie fajnego. To jest 30 i 31 maja, godziny popołudniowe, około godziny 15 zaczynamy. Na targowisku w Obornikach Śląskich, to jest niedaleko stacji kolejowej, także oprócz samochodów można wybrać się pociągiem, to jest tylko 15-20 minut pociągiem z dworca głównego z Wrocławia.
1: Oznacza to jedno, na Dniach Obornik Śląskich i w Obornikach Śląskich spotkają się nie tylko mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie, nie tylko mieszkańcy powiatu trzebnickiego, ale też na przykład goście z Wrocławia, do czego oczywiście zachęcamy. A jeżeli nie chcecie uczestniczyć w tak dużej, masowej imprezie, jaką są Dni Obornik Śląskich, to do tego miasta warto zajrzeć też na wiele różnorodnych, choć zdecydowanie mniejszych wydarzeń, o których teraz opowiemy, bo wiosna w kulturalnych Obornikach Śląskich zapowiada się równie ciekawie. Pierwsze z takich wydarzeń w połowie maja to właściwie dwa wydarzenia pod jedną nazwą. Mowa o podróży do Omanu. W jaki sposób tak naprawdę zabierzecie oborniczan i swoich gości do Omanu właśnie?
0: Już 13 i 14 maja, bo będą to dwa dni, kulturalne Oborniki Śląskie zapraszają do naszej biblioteki, która właściwie mieści się właśnie w budynku dworca, także też można sobie podjechać pociągiem dla tych, którzy nie są z Obornik. Będzie to spotkanie podróżników Fary, pani Joanny i Jarosława Podolaków, którzy od lat podróżują praktycznie po całym świecie. Tym razem spotkamy się z nimi właśnie w bibliotece, będą opowiadać o Omanie, kraju, który teraz jest odkrywany turystycznie, na pewno pokażą nam te inne strony tego miejsca, będą pokazywać filmy, opowiadać o właśnie swoich podróżach. Także 13 maja w środę o godzinie 18 i 14 w czwartek o godzinie 11. To będą dwa spotkania z tym małżeństwem.
1: Kolejna, tym razem muzyczna propozycja, już 17 maja, można powiedzieć koncert dla nieco starszej widowni, bo przed nami jubileuszowy występ Don Wasyla, który odwiedzi kulturalne Oborniki Śląskie w ramach swojej jubileuszowej trasy po Polsce. Co to za wydarzenie?
0: Ponieważ staramy się zadowolić czy wzbogacić naszą ofertę o różne propozycje, mamy też coś właśnie dla starszej publiczności, chociaż pewnie i też młodzi ludzie mogą na ten koncert przyjść. Już 17 maja będzie to 55. rocznica działalności artystycznej Don Wasyla, czyli muzyki romskiej, cygańskiej. Przepiękny koncert kolorowy z tancerkami. Na pewno będą tam jego największe przeboje. Przyjeżdża cały zespół, więc gorąco zapraszamy.
1: Don Wasyl w kulturalnych Obornikach Śląskich wystąpi 17 maja. W ostatni weekend maja, jak już mówiliśmy, spotkamy się na Dniach Obornik Śląskich, a później zaczyna się czerwiec. Pierwszy jego dzień to oczywiście Dzień Dziecka. Ten świętować będziemy na Dniach Obornik Śląskich jeszcze, a nieco później do waszego ośrodka możemy wybrać się na występ kabaretowy, bo przed nami występ kabaretu Hrabi w męskim wydaniu, już niestety bez nieodżałowanej Joanny Kołaczkowskiej. Kiedy odwiedzi was ten kabaret i z jakim programem przyjedzie on do Obornik Śląskich?
0: Kabaret Hrabi zawita do nas 17 czerwca. Występ odbędzie się o godzinie 19. Będzie to ostatni występ na ich trasie, którą teraz mają po Polsce. Z gościem specjalnym jest Wojtek Kamiński, który ponad 20 lat występował w kabarecie Jurki. Tutaj dołączył jako gość właśnie do kabaretu. Ten cały występ zatytułowany jest Być facetem, czyli faceci będą opowiadać o facetach ze swoim nietuzinkowym i bardzo oryginalnym humorem. Kto zna Kabaret Hrabi, to za bardzo nie trzeba reklamować. Kto nie, to na pewno trzeba to zobaczyć. Będzie to po prostu opowieść o mężczyznach, opowiedziana męskim głosem. Wystąpią w swoim stałym składzie, czyli Dariusz Kamys, nazywany przez Joasię Kamolem, nieodżałowaną Joasię Kołaczkowską, Łukasz Piecz i Tomasz Bajer. Gorąco zapraszam, bo naprawdę będzie to no, niesamowite i wesołe spotkanie z nimi.
1: A już kilka dni później z pewnością nie mniej radośnie będzie na wydarzeniu plenerowym, które szykujecie. Będą to obchody Nocy Świętojańskiej po raz drugi w Obornikach Śląskich. Może na początek, co przed rokiem zorganizowaliście i z jakim zainteresowaniem spotkało się to wydarzenie?
0: W tamtym roku organizowaliśmy tę Noc Świętojańską po raz pierwszy. Tak jak wspominałam wcześniej, Oborniki to jest piękny teren zielony i ta właśnie impreza odbywa się w plenerze, przy stawie, w otoczeniu lasu, przy pięknych okolicznościach przyrody. W tamtym roku gościliśmy Laboratorium Dźwięku, w tym tak samo będziemy iść w takim klimacie folkowym. Przy stawie będą warsztaty robienia wianków, później te wianki są puszczane na wodę. No jest naprawdę przepięknie, a gwiazdą muzyczną tego wieczoru będzie zespół Żywiołak, bardzo oryginalny, który łączy folk z takim mocniejszym brzmieniem. Występowali między innymi na Castle Party, także tutaj można posłuchać troszeczkę rocka, troszeczkę muzyki takiej folkowej, tradycyjnej. Ta impreza odbędzie się 20 czerwca przy stawie i tam też rośnie jeden z najstarszych dębów w Obornikach Śląskich, także naprawdę bardzo ładne miejsce i zapraszam.
1: Skoro to Noc Świętojańska, to otwartym pozostaje pytanie, czy będziecie się tam bawić przez całą najkrótszą w roku noc?
0: Samo wydarzenie zaczynamy o godzinie 16, natomiast no, skończy się na pewno w okolicy późnych godzin nocnych.
1: A niedługo po Nocy Świętojańskiej przyjdzie czas na początek wakacji, letniego wypoczynku. To z jednej strony czas laby dla uczniów, dla rodziców, którzy na przykład wybiorą się na urlopy ze względu na swoje pociechy, ale dla waszych instruktorów to pewnie czas wytężonej pracy, bo będziecie animować najmłodszych mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Czy są już może znane plany właśnie na tegoroczne wakacje, tegoroczne lato w kulturalnych Obornikach Śląskich?
0: Tak, z końcem czerwca zamykamy takie nasze cykliczne zajęcia, które prowadzimy w Ośrodku Kultury. To są między innymi ceramika, zajęcia teatralne, śpiewy, tańce. Jest tego naprawdę dużo, ale my nie zwalniamy tempa, nie idziemy na urlopy, tylko 3 lipca robimy takie otwarcie sezonu lata na Grzybku.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,